odpowiedzi, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.

za smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Zaszło

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaci z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: I to jest energia na dobry poranek. Moonlight i Fordo, Alabama 10.
1: I przy okazji też, z okazji tego, że jest piątek i że już na pewno jesteśmy wszyscy na nogach, no to czas się dowiedzieć, kto na tych nogach jest, nie?
2: Zapraszamy, łapcie za telefony, jak jesteście na nogach, bierzcie do ręki telefon i nagrajcie nam głosówkę na Instagramie albo na Facebooku RMF Max. Który zawód, jaka praca już nie śpi?
0: Zwłaszcza jeśli mielibyście zrobić po raz pierwszy, słuchajcie, poznajmy się wszyscy, kto o tej porze nie śpi, jaka praca, elo. Max.

0: Idziemy razem w kierunku weekendu. Zanim ten weekend się rozpocznie, to jeszcze macie od nas informacje. To kawałek Moving to the Sun we Wstawaj, nie udawaj.
1: Teraz słuchajcie, Słońce szukamy na Wybrzeżu. Jest nowy spot polskiej organizacji turystycznej, który ma promować Polskę, konkretnie Sopot za granicą. No i w tym spocie jest na przykład Jesse Eisenberg, jest Robert Lewandowski, który jego ofra jest Mikołaj Kopernik na przykład.
2: O, ale zaraz, jak Robert Lewandowski jego ofra, to on już nie jest w Polsce, to już jest ten jego American era.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Dzień dobry. Znowu to samo auto?
2: Tak, znowu coś się zepsuło.
1: Naprawić można wszystko, tylko czy jeszcze warto?
3: Jeśli kolejne naprawy kosztują więcej niż samochód jest wart, czas na racjonalny krok. Zadzwoń do Capral Car. 515 101. Legalna stacja demontażu. Odbierzemy auto za darmo i zapłacimy gotówką. 515 111 111. Powtarzam, 515 111 111.
4: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
5: Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl. To szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
6: Bronek, a kiedy przytniesz moje krzaczki?
5: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w domitech.
7: I po reklamie.

0: z tej strony Krzychu.
1: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
2: Hi, this is Denzel.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

0: dawna, ale dalej świetny. David Guetta i Memories. Nie może go zabraknąć w playliście.
1: Za chwilę też się dowiemy, kto już nie śpi, jaka praca nie śpi. Jeżeli teraz wstałeś, to nagrywaj szybko głosówkę na Facebooka RMF Max albo na naszego Instagrama, w jakim zawodzie pracujesz i nam to wyślij jak najszybciej.
2: A my tymczasem zmieniamy wskazówki na zegarach. Będzie za moment 6 i flash w RMF Max też już jest. RMF Max.
3: Słuchacie RMF Max Poznań, a to czas na flash i najważniejsze informacje lokalne. Paulina Gołąb, zapraszam. Współpraca z deweloperami po nowemu. Drogowcy zmieniają zasady, a założenia nowych wytycznych właśnie zaprezentowano radnym. Po co te zmiany i na czym polegają, to sprawdzał Przemek Wałczyński.
4: Umowy zawierane z inwestorami mają być przejrzyste i precyzyjnie uregulowane. Chodzi o sytuację, gdy firma budująca blok czy galerię handlową dokłada do przebudowy okolicznych ulic. Po zmianach decyzję o współpracy ma podejmować specjalny zespół w ZDM-ie. Ocenie polegać będą inwestycje o powierzchni ponad 2000 m2. Dotychczas pojawiał się zarzut braku transparentności takich umów, a jednym z pomysłów jest stworzenie publicznego rejestru wydawanych decyzji. Rozważane jest również dodanie informacji o konkretnej inwestycji do systemu informacji przestrzennej.
5: Słuchacie RMF Max Poznań.
3: Leśnicy ostrzegają przed AI. Popularne apki do rozpoznawania grzybów nie są nieomylne, a skutki takiej pomyłki mogą być tragiczne. Popularność takich narzędzi rośnie, bo sezon na grzyby właśnie się rozkręca.
6: Na pewno w naszym regionie tych grzybów w lasach przybyło. Właśnie się rozpoczął i wielu tutaj mieszkańców do lasów się udaje i te grzyby poszukuje. Ważne, żeby to grzybobranie robić z głową, żeby po prostu pamiętać o kilku zasadach, żeby było bezpiecznie, żeby ta wyprawa do lasu była dla nas źródłem po prostu takiej radości, a nie jakiegoś niepotrzebnego stresu.
3: Mówił Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. A jeśli nie lubicie zbierać grzybów, to co powiecie na spacer po szachtach? To świetna okazja, żeby poznać historię miejsca, zobaczyć jego przyrodę i odkryć najciekawsze zakątki. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 19 września, start o godzinie 10 przy parkingu przy ulicy Leszczyńskiej 170. Udział jest bezpłatny, ale wcześniej trzeba się zapisać. Szczegóły znajdziecie na stronie miasta. We flaszu RMF Max teraz ważna informacja dla miłośników jednośladów. Wasz rower może być bezpieczny. W Poznaniu nadal trwa akcja znakowania rowerów.
7: Oznakowanie takiego roweru nam jako policji daje możliwość bezproblemowego dotarcia do właściciela jednośladu w przypadku jego odzyskania. Dzięki temu systemowi posiadamy dane kontaktowe do właściciela. Przy znakowaniu roweru nanosimy grawer zawierający unikatowy ciąg znaków. Podczas rejestracji wykonujemy również zdjęcia takiego roweru.
3: Mówił Michał Wiśniowski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Oznakować rower możecie w każdym komisariacie w powiecie poznańskim. Harmonogram znajdziecie na stronie policji. Darmowe powidła, kiszonki, marynowane grzyby oraz wyroby mięsne i rybne można zgłaszać do konkursu Przetwory na zimę 2026. Udział mogą wziąć wielkopolskie koła gospodyń wiejskich, gospodarstwa agroturystyczne i lokale gastronomiczne. Finał odbędzie się 20 września w Dworze Skrzynki, a zgłoszenia przyjmowane są do 17 września. Udział jest bezpłatny, a szczegóły znajdziecie na stronie Powiatu Poznańskiego.
1: 3 minuty są po godzinie 6. Super ekipa, że już jesteście na nogach. My się witamy gorąco. Filip Kliber,
0: Mateusz Marek,
2: Karola Kowalska. Jest też z nami Taylor Swift. Takie rzeczy tylko w RMF Max.

0: Numer, który sprawia, że co? Że 10 po 6 chyba wszyscy w dobrych nastrojach. Kygo w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Elo, elo, witam serdecznie. Motorniczy tramwaju się kłania. Bydgoszcz z tej strony pozdrawiam.
4: O, to my się kłaniamy, szanownej pani elo, elo. Słuchajcie, pytamy, jaka praca? Nie śpi i wszyscy się razem poznajemy na antenie, bo jesteście świetni.
5: Produkcja nie śpi. Dzisiaj schodzę z piątej nocki i mam weekend długi do poniedziałku, do 14.
4: Mamy nadzieję, że do następnego poniedziałku. Co najmniej. Należy się.
6: Pozdrawiam was cieplutko. Kierowca autobusu miejskiego.
7: Ludzie, czy wy naprawdę nie śpicie i jeździcie tymi autobusami, kręcicie tymi kółkami i robicie takie pff.
8: Kierowcy w piekarni nie śpią. Pozdrawiam wszystkich.
4: Chrup, chrup, chrup. Dzięki, dzięki.
9: Opiekunka medyczna już nie śpi. Zaraz widzimy się na oddziale.
0: A możemy z paluszka pobrać?
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Ja mam takie pytanie. Kto, przepraszam, śpi o tej porze, skoro nikt nie śpi?
4: No właśnie. Przymierzmy sobie piątki.
0: Fajnie, że jesteście z RMF Max.

0: Fastboy i nowe Music Sounds 20 minut po godzinie 6. Wysłuchacie RMF Max. Fajnie, że jesteście z nami od samego rana przy śniadaniu w drodze do pracy.
1: No i mamy dla was oczywiście fantastyczne newsiki do potem dyskutowania przez cały dzień. 96-letni kierowca wystartuje w rajdzie. Kto to jest?
0: Kto to
1: oczywiście
0: jest?
1: Oczywiście tylko Polak może coś
2: no
1: takiego.
2: No jasne, że tak. No.
1: 96-letni Sobiesław Zasada zapowiedział, że wystartuje w edycji słynnego rajdu Gran Premio Argentino Historico. Co by strzeliście, mogli się domyślić, że rajd jest w Argentynie.
2: Buenos dias i w ogóle i tak dalej. Ale mnie jedyne co to zastanawia, aha, jakie paliwo się w tym wieku leje?
1: Jakie?
2: 95 czy 98?
3: Reklama. Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz. Zapraszamy do KGM Polody Poznań. Przeźmierowo, ulica Rynkowa 160.
4: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
5: No, wiem Barbara i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów, kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
9: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Poznań Komorniki przy ulicy Jadwigi Wajsówny 9. Do zobaczenia.

0: stosowania obniżki 24,90 i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zaprasza Karlik. Autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. I po reklamie.
8: Monika?
9: I jeszcze ja!

0: Idealna playlista na piątek. To właśnie u nas, to właśnie w RMF Max. Swedish House Mafia, Lee Kelly, Happiness is so sad. 6:30.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: No i teraz słuchajcie, będzie o pladze. Jaka nawiedziła tym razem nie Egipt, nie? Nawiedziła Kraków. No i internet naprawdę zaczyna się rozpisywać o tym, co mieszkańcy Krakowa doświadczają w ostatnich tygodniach. Mianowicie chmary dziwnych zielonych owadów, które trochę wyglądają jak takie płaskie zielone komary.
4: Ale nie wiadomo co.
3: Muchówki tak naprawdę. I to są owady, które się pojawiły nad rzeką, dlatego że po prostu zrobiło się gorąco. No i tak sobie tam żyją, ale przez to, że jest dużo tych muchówek, to jest też dużo bardzo dużych i grubych pająków i generalnie chodzenie po ulicy jest trochę jak chodzenie po horrorze.
4: Chmary owadów, chmary pająków i to dużo muchówek, dużo tłustych pająków, potem pająki zjadają, jest dużo ptaków, a na końcu tego łańcucha są producenci, wiadomo, klapków, laczków i pacek na muchy.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Tak, ale te muchówki już się tak osiedliły, że one nad rzekami sobie rozkładają parawany, leżaki. Już tam mają chillout, nie? One mają jeszcze wakacje.
3: To są nowe gołębie po prostu.
0: Jest 6:31, gramy wam nowości w RMF Max. Mrozu i Kacperczyki, tak żebyście mieli dobry dzień w robocie. Wszystko, czego chciałem.

siema wszystkich byki i pozdrawiam was wszyscy, którzy są w klasie, tak jak mój ojciec. Bardzo dziękuję wam, bardzo was, znaczy kurde, długo was słucha mnie. I no, pozdrawiam wszystkich i całą ekipę z RMF Max. Dziękuję, do widzenia.

0: ten numer dalej ma moc i dalej zarąbiście grzeje. To jest oczywiście Britney Spears i Toxic. A gdzie? No pewnie w RMF Max. Bo gdzie?
1: Wow, ale to zrobiłeś.
0: Zabawa, zabawa.
1: Wstawaj, nie udawaj i zabawa. Słuchajcie, o tej porze, no wiadomo co robimy, szukamy kluczy i szukamy ich razem z wami właśnie tutaj. Waszym zadaniem jest odgadnąć, gdzie te klucze o tej porze o 6.38 schowaliśmy.
2: My gdzie się są... ukryliśmy i teraz Mateusz, weź pokaż,
0: gdzie... Gdzie są klucze? Gdzie są moje klucze? Gdzie są moje klucze?
1: Poczekaj,
0: gdzie...
1: poczekajcie, no. No, jest to pewna podpowiedź. Gdzie są moje klucze? Możecie nam nagrać głosówkę z odpowiedzią, jak myślicie, gdzie są nasze klucze. Na Messengerze albo na Instagramie RMF Max. Nagrywajcie się, piszcie, jeśli wolicie, zwłaszcza jeżeli jeszcze nigdy tego nie robiliście.
0: No i warto się inspirować też, wiecie, gdzie wy czasem użyliście klucze. Może to jest jakaś poszlaka.
2: A kto wie, może pomożemy. Messenger i nasz Instagram jest do waszej dyspozycji. Messenger i oczywiście Instagram RMF Max.
3: Max. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Matsuoka, Luboń, ulica Armii Poznań 37.
9: Budujesz lub modernizujesz dom? Inwestujesz masę pieniędzy w efektywne źródła ciepła i skuteczną termoizolację? Nie zapomnij o szczelnych i stylowych oknach. Postaw na polskie okna PCV Bros spod poznańskiej fabryki w Buku. Okna PCV Bros to nowoczesne i niezawodne profile Salamander. Doskonałe właściwości termo- i dźwiękoizolacyjne. Jakość i spokój na lata w doskonałych cenach. Poznaj okna Bros z Buku na bros.poznań.pl.
10: Układasz plany na lato? Przygoda życia jest wysoko, ale bliżej niż myślisz. SkyCamp to skoki tandemowe dla każdego oraz szkolenia AFF, dzięki którym możesz zacząć skakać samodzielnie. Nie potrzebujesz doświadczenia, ani osiemnastki. Na skoki tandemowe przyjmujemy od 140 cm wzrostu, a na szkolenia AFF od 14 roku życia. Leć do SkyCamp na lotnisku w Bednarach. To mniej niż 30 minut od Poznania. Szczegóły na skycamp.pl.

0: 1,69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
2: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
3: Ach, herbat kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
2: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
3: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
1: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
6: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
7: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
8: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.
10: To jest RMF Max.
11: Hity na maksa.
10: Poznań 93 i 5 FM.

0: Calvin Harris w RMF Max, 12 minut przed siódmą, robi najlepszy klimat do poranku.
1: Wstawaj, nie udawaj. Kliber, Karola i

0: Avicii w RMF Max. 5 minut do godziny 7. Co o tej porze robić, zapytacie? No można sobie na przykład posmarować bułeczkę masełkiem, można zamknąć drzwi do domu, można wygodnie się już rozsiąść w pracy i można też... Przy tym wszystkim słuchać RMF Max, bo za chwilę będziemy dla Was mieli flash, prognozę pogody i sport. Zostańcie.
1: Reklama.
2: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
4: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50/50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz.
8: Zapraszamy do KGM Polody Poznań. Przeźmierowo, ulica Rynkowa 160.
9: Czy powinienem studiować?
10: Powinieneś.
9: Logistykę?
10: No może.
9: Czy może zarządzanie?
10: Też.
9: Ale co mam wybrać?
10: Nie wiem. Jestem twoim głosem wewnętrznym, nie doradcą zawodowym.
11: Sprawdź ofertę Wyższej Szkoły Logistyki. Zapisz się na studia. Logistyka i zarządzanie w WSL. Dołącz do WSL już teraz i zapłać mniej. Tylko 490 zł za pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Promocja obowiązuje do 9 października. WSL. Masz w tym biznes.
12: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
14: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid e-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
15: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
16: I po reklamie.
17: To jest RMF Max.
18: Hity na maksa.
19: Poznań 93 i 5 FM.
0: Ania Łopuszańska w studiu. Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
0: Jest też 7 flash, prognoza pogody i sport przed Wami. Intercity z Zakopanego do Świnoujścia 182 minuty opóźnienia. Baltic Express z Gdyni do Pragi notuje 145 minut poślizgu i zapewne na tym nie koniec. Podróżujący pociągami muszą sobie doliczyć dziś więcej czasu na dojazd do celu. Trwa protest maszynistów. Do południa składy mają zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. I to jest pokłosie katastrofy w Sokolnikach Suchych na Mazowszu.
1: Związkowcy twierdzą, że chcą w ten sposób zwrócić uwagę wszystkich osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na kolei, aby taka katastrofa jak w Sokolnikach Suchych już nigdy się nie wydarzyła. Związkowcy liczą na systemowe rozwiązania problemów, m.in. zdecydowanego zaostrzenia kar dla kierowców łamiących przepisy na przejazdach kolejowych.
0: Tyle od Jakuba Rybskiego, a my będziemy Was o wszystkich utrudnieniach informować dziś na bieżąco. Tymczasem strażakom mają pomagać drony. Bezzałogowce będą wspierały ekipy w lokalizowaniu ognia i sprawnym wysyłaniu jednostek do działań gaśniczych.
16: Czyli jeszcze przed wyjazdem naszych jednostek, ten dron może polecieć na miejsce i już temu dyżurnemu w stanowisku kierowania dać pierwszą informację. Co powinien wysyłać? Czy 2, 3, 4 zastępy to są wystarczające? Czy od razu warto pokusić się i zupełnie w innym kierunku iść? To wszystko to są nowości, można powiedzieć, więc no ale my szybko z tych nowości chcemy korzystać.
0: Mówi starszy brygadier Marcin Kucharski z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. 21 specjalistycznych grup dronowych w styczniu ma rozpocząć swoją działalność w każdym województwie i szkole pożarniczej. Wujek Google nadal w topce. Użytkownicy o radę coraz częściej pytają chatboty AI. Czy wyszukiwarka Google powoli odchodzi do lamusa? To już pytanie do naszego eksperta.
20: Cały czas Google jest wysoko na liście, jeżeli chodzi o... Znaczy no jest najchętniej odwiedzaną stroną internetową do dzisiaj, do dnia dzisiejszego. Ale jest zauważalny, znaczący spadek odwiedzalności. Można powiedzieć, że AI powoli zastępuje Google. Zresztą Google to zauważył i dlatego też wprowadził do swojej wyszukiwarki tak zwany AI Overview, czyli taką usługę, że nie trzeba już wchodzić na stronę i szukać odpowiedzi, tylko AI odpowiada.
0: O tym wszystkim mówił nam ekspert do spraw komunikacji internetowej i nowoczesnych technologii Wojtek Kardyś.
21: No, a w tym czasie nadal nasza klasa śpi w pokoju, odpoczywa.

0: Tymczasem na otwarcie siatkabonasi znów pokazali klasę. W pierwszym meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy biało-czerwoni pokonali Portugalię 3-0, a podopieczni Nicoli Grwicia podeszli do spotkania bez nerwów.
1: Nam wydaje mi się, że to dzisiaj się nie przytrafiło i raczej przez całe spotkanie trzymaliśmy te nerwy na wodzy i ta koncentracja była na wysokim poziomie. Myślę, że wynik spotkania to też oddaje, pokazuje.
0: Mówił Marcin Okomenda, rozgrywający naszej kadry w sobotę starcie z Izraelem. Parkiety zamieniamy jeszcze na murawy. W pierwszej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów Bayern Monachium wygrał z norweskim Bodo Glimt 5-0. Grad goli także na Old Trafford. Sabah Baku przegrał z Manchesterem United 0-4.
2: A skąd to tak ciągnie?
3: Zaraz pogoda w RMF Max.
0: Za oknami mokro, ponuro, chłodno. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13 kresek w Małopolsce i w Śląskiem przez 17-18 w centrum kraju do 20 na Pomorzu Zachodnim. No ale umówmy się, że dobry dzień zaczyna się w głowie, a o energię zadbają po prostu nasi prowadzący. Poza tym zawsze można poratować się kawą.
4: Dużo cukru do tej kawy. Będzie dobrze.
3: Wstawaj, nie udawaj! RMF Max. Śmiejemy się razem od rana.
5: Wielka, poprzeczka wysoko, ale faktycznie zabawmy o to, co się da. Tymczasem Ania Łapuszańska, dziękujemy bardzo.
0: Dzięki.
4: Do usłyszenia za godzinę, a my startujemy z 7. Becky G, topik już za moment, a z wami Karola Kowalska,
5: Filip Kliber i Mateusz Marek.
6: Dzień dobry, jestem! Jakby co, zostańcie z RMF Max.
4: Tam jest taki przycisk, Filip. Tam.
5: Nie, on za drzwi.
4: Świeci się na czerwono zazwyczaj. Można wcisnąć, wtedy cię będzie słychać.
6: Puśćcie mnie! Ludzie!
4: Wstawaj, nie udawaj, w RMF Max do 9:00. Hej!

0: Najlepiej do kawy, matko i Begin. 10 po 7 w RMF Max.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Okazuje się, że Polacy pracują podczas chorobowego.
0: Nie, no niemożliwe, o ludzie, kto by się dowiedział.
2: Tak wynika z najnowszego raportu Łączy Nas Zdrowie. No ponad połowa, 60% przyznało się, że mimo choroby musi wysłać maila. Nie wierzy, że zespół sobie bez nich poradzi. Muszą nadzorować jeszcze projekty. No po prostu nie jesteśmy w stanie odpuścić, jak jesteśmy chorzy.
3: No, to bo bez nas sobie po prostu nie poradzą. Właśnie o to chodzi, że bez nas ta firma przecież nie istnieje.
0: Na pewno. Tak, no dokładnie, jedyny mail, jaki wysyłam, to automatyczny na urlopie.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
2: Jak coś to poradzą sobie, serio.
3: Nie poradzą sobie
2: poradzą
3: beze mnie.
2: Przestań, nie. Właśnie, że poradzą, odpuśćcie.
0: 11 po 7.

0: najlepsza poranna gitara. Bo z nami wszystko jest gitara w RMF Max. Lost Frequencies Reality jest 19 minut po godzinie 7.
1: No i słuchajcie, kojarzycie frisbee? Taka gra, co wszyscy na plaży to rzucają na no, kąt niechcenia.
2: Ten talerz latający.
1: To są w to mistrzostwa świata. To jest ekstra. I one w ogóle teraz będą w Polsce. Słuchajcie, w Olsztynku. Pozdro Olsztynek.
0: Cały Olsztynek pozdrawiamy.
1: Zbiorą się normalnie reprezentacje z wszystkich krajów. No, frisbee to jest taka gra, wiecie, że rzucasz w kółko, rzucasz.
0: I czekaj, to jest 36 drużyn z 38 krajów, ponad 3000 sportowców i co? I tylko jedno frisbee? Nie, no.
2: Ja myślę, że jest jedna bardzo podstawowa zasada w zawodach frisbee. Jedna aha, rzecz, żeby na teren tych zawodów, no nie wpuścić psa.
1: Bo jest po zawodach wtedy, no.
3: Reklama. Ulubiona kuchnia?
4: Wiadomo, włoska.
3: Lody?
4: No włoskie.
3: Wakacje?
4: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
3: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
4: Fantastycznie!
3: Fiat Polcar, Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny!
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Stresujesz się decyzją o studiach?
9: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
8: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
9: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
10: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Poznań Komorniki przy ulicy Jadwigi Wajsówny 9. Do zobaczenia.
12: Ale się tu urządziliście, ale macie ładnie. O nie! Widok na Wartę i jeszcze zieleń dookoła i 5 minut na stary rynek.
13: Taki widok ma tylko kilka mieszkań w Poznaniu.
12: Ja też chcę tak mieszkać.
13: Możesz tak mieszkać, jeżeli wybierasz przed innymi. Jako pierwszy kup apartament w elektrowni Garbary. Premiera sprzedaży drugiego etapu w najbliższy weekend. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 w sobotę i niedzielę do godziny 16. Więcej na robyk.pl.
14: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
15: Wszystko, czego dziś chcę,
16: to z kartą moje, Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz.
19: Zapraszamy do KGM Polody Poznań. Przeźmierowo, ulica Rynkowa 160.
5: I po reklamie.

0: Ojojojojojoj, 7:30, a ty co, miałeś na 7? Ojojojojojoj.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Cały tydzień była inba o jedzenie dzieci na stołówkach, że mają teraz zdrowe, zróżnicowane posiłki i że
3: tak
2: czasem.
3: Nie może być.
2: Tak, czasem trafi się tofu.
0: Ludzie, Boże!
2: I co to jest w ogóle za temat do dyskusji? Fajnie, niech sobie jedzą, ale takie nastałe czasy naprawdę, że mamy takie problemy. Co wy jedliście na szkolnych stołówkach?
3: Pozwól, że podciągnę rękawę i zacznę opowiadać.
0: Przecież to były dopiero kontrowersyjne potrawy. Na pewno było takiego coś, czego zupełnie nigdy nie lubiliście.
2: Rzućmy parę przykładów.
3: Na przykład szare klopsy w szarym sosie.
2: Pamiętam je.
3: Szarą kaszą i ogórkiem kiszonym.
2: Zupa mleczna z takim kożuchem.
0: Tak, zrazy nazywane wróblami również. Ekipa, to jest wasz moment. Teraz wchodzisz na Facebooka RMF Max, wchodzisz na Instagrama RMF Max, nagrywasz swoje najbardziej znienawidzone potrawy ze szkolnej stołówki.
4: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Zupa na wywarze mięsno-kostnym. Podstawa każdej zupy.
2: Na wywarze, na owocach.
0: Przepraszam, bo coś mi tutaj...

Weekend. Wreszcie endorfiny, ekipa, klub, euforia, noc. Długo śpimy. Pozdrawiam.

0: A kto wam tak pięknie gra, zapytacie? A to RMF Max oczywiście. I Alex Warren i jego Passenger. Jest 7:38 i wracamy do czasów szkolnych.
1: O tej porze uruchamiamy, słuchajcie, wszystkie, ale to absolutnie wszystkie wspomnienia, które były ukryte gdzieś w zakamarkach waszej pamięci, i pytamy was o wasze najbardziej traumatyczne, znienawidzone potrawy ze szkolnej, przedszkolnej stołówki.
2: Pamiętam potrawkę z kurczaka, ale zamiast kurczaka to tam były takie skóry z kurczaka. Okropne to było.
3: Myśmy chyba do jednej szkoły chodzili.
0: No, w całej Polsce.
4: Moja najgorsza potrawa ze szkoły, z czasów szkolnych, to ryż z jabłkami.
3: No niektórzy lubią, niektórzy nie, wiadomo o co chodzi.
5: Pyzy z mięsem, z taką ilością ciasta, że dało się tym udusić bez popicia kompotem.
1: Tak zwana gula w gardle.
0: Tak, no najlepiej kompotem z suszu, nie?
3: Także teraz, dzieciaki, naprawdę macie smacznie i no, zdrowo.
0: Macie tofu fu.
6: Reklama. Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
7: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
8: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe, i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Matsuoka, Luboń, ulica Armii Poznań 37.
9: Zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20/80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.
10: Układasz plany na lato? Przygoda życia jest wysoko, ale bliżej niż myślisz. SkyCamp to skoki tandemowe dla każdego oraz szkolenia AFF, dzięki którym możesz zacząć skakać samodzielnie. Nie potrzebujesz doświadczenia, ani osiemnastki. Na skoki tandemowe przyjmujemy od 140 cm wzrostu, a na szkolenia AFF od 14 roku życia. Leć do SkyCamp na lotnisku w Bednarach. To mniej niż 30 minut od Poznania. Szczegóły na skycamp.pl.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
16: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
17: Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50/50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz.
18: Zapraszamy do KGM Polody Poznań. Przeźmierowo, ulica Rynkowa 160.
19: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem!
20: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt!
19: Za złotóweczkę? No i merci bardzo!
21: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: informacji po reklamie.
4: To jest RMF Max.
22: Ty na maksa.
4: Poznań 93 i 5 FM.

0: że każdemu, kto tam zagłosuje na Republikanów, dostanie 5 tysięcy dolarów?
1: Tak,
2: każdemu 5 tysięcy dolarów, czyli...
0: Że on jakby, nie wiem, teraz jest afera, bo ludzie mówią, że to jest tak nie wolno, bo tak nie wolno, bo to jest kupowanie głosów, ale on obiecuje dosłownie 5 tysięcy dolarów, co za masakra.
2: Ale nie wiem, może chodzi o to, że on im ten hajs to wpłaci na, wiecie, zonda krypto na przykład. Pamiętaj,
3: słuchasz Poranka w RMF Max.
1: Nie wiem,
2: może.
1: Może
2: euro biznesu tak. Ty pieniądze będą. To tak to można.
1: Nie, dolar biznesu.

0: Jeszcze nam się udało. Specjalnie dla tych wszystkich, którzy wstają przed 8. Lee Kelly i I Follow Rivers. To właśnie ten kawałek udało nam się zmieścić. Ale za chwilę, to dopiero.
1: Ja śledzę cię, a wy śledzicie razem z nami najnowsze informacje. Za momencik będzie Flash, sport, prognoza pogody. Max.
2: Reklama. Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Poznań Komorniki przy ulicy Jadwigi Wajsówny 9. Do zobaczenia.
6: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się! W autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
11: Dużo dobrego. Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowit. To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen. I po reklamie.
16: To jest RMF Max.
17: Hity na maksa.
16: Poznań 93 i 5 FM.
18: O 8 w RMF Max Flash Sport i prognoza pogody i Ania Łopuszańska. Dzień dobry ponownie.
19: Dzień dobry, ponownie jestem. S3 w pobliżu Lubina na Dolnym Śląsku zakorkowana, na trasie zapaliła się ciężarówka. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Legnicy. Ponad 150 składów w całej Polsce notuje opóźnienia. Od północy pociągi przejeżdżając przez przejazdy kolejowo-drogowe zwalniają do 20 km na godzinę. Dziś protestują maszyniści, chcą poprawy bezpieczeństwa. To po wypadku w Sokolnikach Suchych na Mazowszu pasażerowie muszą się liczyć z poważnymi utrudnieniami.
20: Z każdą godziną tych utrudnień będzie coraz więcej i będą dłuższe. Zapytałem podróżujących, czy decyzja kolejarzy o takiej formie protestu to dobry pomysł.
21: No jest jakaś to forma może bardziej zwrócenia uwagi.
22: Dnia na dzień to jest trochę nieporozumienie, bo też tak jakby pan powiedział, ja dzisiaj nie przychodzę do pracy.
23: Trzeba mocno tutaj temperować społeczeństwo, żeby jednak uwagę zwracało na to, co się dzieje.
20: Bilety mają być honorowane przez wszystkich przewoźników.
19: A to był Kasper Wróblewski. Pasażerowie, którzy zdecydują się zrezygnować z podróży, dostaną 100% zwrotu kosztów za bilet. To teraz kiepska wiadomość dla kredytobiorców. O obniżkach stóp procentowych możemy na razie zapomnieć. Według ekonomistów to jest efekt wyższego od oczekiwań odczytu inflacji. Niektórzy eksperci prognozują nawet, że stopy pójdą w górę.
24: To będzie zależało w dużej mierze od sytuacji na Bliskim Wschodzie, ale nie tylko. Będzie zależało od tego, jak ceny energii i paliw zaczynają się przenosić na inne ceny w gospodarce.
19: Tyle Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu. Z dobrych wiadomości jednak, Polska ma w swoich skarbcach solidne zapasy złota. Pod koniec sierpnia zasoby cennego kruszcu wzrosły do 648 ton. Bank centralny chce zwiększyć rezerwy do 700 ton.
1: O, to tyle złota, to na te wszystkie chrzciny, komunie, to chyba wystarczy, co nie?
19: Ohoho!

0: O 18:00 starcie Rakowa Częstochowa z Motorem Lublin. Ekipa ma nowego trenera. Szkoleniowcem pierwszego zespołu został Tomasz Kaczmarek. Zastąpił na stanowisku zwolnionego Dawida Kroczka. A o 20:30 w Krakowie Wisła podejmie Jagiellonię Białystok. Przed spotkaniem trener Jagi Adrian Siemieniec scharakteryzował zespół prowadzony przez Mariusza Jopa.
1: To jest drużyna, która o takim nastawieniu i takiej mentalności ofensywnej. Ja pamiętam mecz, który rozgrywaliśmy między sobą, ten Super Puchar. Wtedy było widać mentalność, którą trener chce im przekazać. Nastawienie, z którym wychodzą na boisko, taka duża proaktywność zarówno w działaniach bez piłki, jak i w działaniach z piłką.
0: Mówił Adrian Siemieniec i na zamknięcie jeszcze doniesienia z kortów. Jutro finałowe starcie wielkoszlemowego US Open i będzie na co popatrzeć, bo do walki staną liderka i wiceliderka rankingu tenisistek Jelena Rybakina i Aryna Sabalenka.
2: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
0: Dziś to o wartościach na termometrach lepiej nie mówić. Tak okolice 13 kresek w Krakowie, 14 stopni to Katowice, 17 zobaczymy we Wrocławiu, 18 Warszawa i Gdańsk. No niestety nie będzie dziś ładnie, bo też ma popadać deszcz. Jedynie na zachodzie Polski może się trochę przejaśniać.
3: Powiem tak. Aż trudno coś o tej pogodzie powiedzieć, więc nie powiemy nic. Powiemy, że to jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max. Karolina Kowalska.
4: Filip Kliber, Ania Łopuszańska, Mateusz Marek. Będziemy waszymi słoneczkami today.
3: O, do 9:00 Wstawaj, nie udawaj.

0: Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz i pędzimy z Piątkiem 9 minut po godzinie 8 w RMF Max.
1: No. I teraz słuchajcie, bo jest bardzo ważne skupienie, zawiesiłem specjalnie. Dzisiaj za odebranie telefonu, jak cię wylosujemy, można wygrać 5000 polskich złotych.
0: Ale czad.
2: 5000.
1: Od razu wiesz, za 5 koła.
0: Czekaj, zróbmy taką scenkę.
1: Halo, halo, tak, słucham.
0: Cześć, tu RMF Max.
2: 5000 daje.
1: Już mam od razu na start 5.
3: No i to, jest tak. I to jest rozmowa. Tak wygląda urodzinowy deszcz nagród, urodzinowa zabawa w RMF Max. No.
2: Jeżeli odbierzesz telefon w finale, na pewno na 100% wygrasz gwarantowane 5000 zł, ale możesz też wygrać 10000 zł.
1: Tak, i mamy też super nagrody, PS5, projektory, także sprawdź sobie wszystko na rmfmax.pl, a jak się zgłosić, to no właśnie. Bardzo prosto.
0: Teraz super skupienie. Hasło Max wysyłasz SMS-em na 7327 za 3,69 z VAT-em. Mega prosta rzecz do zrobienia o tej porze. Możesz też wejść na stronę rmfmax.pl, jeśli siedzisz akurat przed kompem. Nieważne, gdzie się zgłosisz, ważne, żeby to zrobić, bo co? Bo dzisiaj do wygrania ile za samo odebranie telefonu?
1: 5 koła. Albo 10. Wolisz bardzo dużo, czy jeszcze więcej?
0: Mamy wszystko. Mamy pieniądze na weekend, na wydatki, na korepetycje, na szkolną wyprawkę, na wycieczki. No na wszystko mamy pieniądze w RMF Max.
2: I mamy jeszcze oczywiście najlepsze hity. Axwell i Bon, Whatever Turns You On. 10 po 8. Zostań z RMF Max.

0: okrutne łupanie od samego rana to właśnie dzięki nam, to dzięki RMF Max, kawałek I Like na 18 minut po godzinie 8.
1: O tej porze, słuchajcie, raport PISA, już było o tym parę dni temu mówione, czyli taki raport, który pokazuje, jak polscy uczniowie wypadają na tle innych uczniów z Unii Europejskiej. Chodzi o 15-latków, no i z tego badania wynika też, że ponad połowa procent badanych polskich 15-latków mówi, że spoko, że z chatbotów, ze sztucznej inteligencji to korzysta generalnie non-stop, regularnie.
0: Super.
1: A co więcej, 38% uważa szkołę za stratę czasu.
2: A, fajnie, lata lecą, era AI-a, a proszę, nastolatki dalej uważają, że szkoła jest bez sensu. Super.
0: Jakie to jest piękne, że to się nie zmienia nigdy.
1: No i nie powiesz, że za naszych czasów było inaczej, no.
3: Reklama. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
5: Czy powinienem studiować?
6: Powinieneś.
5: Logistykę?
6: No może.
5: Czy może zarządzanie?
6: Też.
5: Ale co mam wybrać?
6: Nie wiem. Jestem twoim głosem wewnętrznym, nie doradcą zawodowym.
7: Sprawdź ofertę Wyższej Szkoły Logistyki. Zapisz się na studia. Logistyka i zarządzanie w WSL. Dołącz do WSL już teraz i zapłać mniej. Tylko 490 zł za pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Promocja obowiązuje do 9 października. WSL. Masz w tym biznes.
8: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
9: Hojnu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Zaprasza Karlik. Autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
11: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
12: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
13: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
14: Jakiego mieszkania właściwie szukamy? Dodatkowego pokoju, dobrego dojazdu czy większego balkonu?
15: Najlepiej to wszystko na raz i jeszcze w dobrej cenie.
14: No to mam dla Ciebie propozycję i rabat.
15: Rabat?
14: Rabat 8% na dniach otwartych Sprawi.
15: No to jedziemy.
14: Deweloper Sprawia zaprasza na dni otwarte inwestycji Leśny Marcelin przy Unii i Ogrody Naukowskiej w Poznaniu. Od 9 do 12 września odwiedź biura sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 56 oraz Unii Lubelskiej 6 przez U2. Porozmawiaj z doradcą, poznaj ofertę mieszkań i skorzystaj z 8% rabatu. Sprawdź szczegóły na sprawia.pl. Sprawia zaprasza na dni otwarte w Poznaniu.
16: Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50/50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz.
17: Zapraszamy do KGM Polody Poznań. Przeźmierowo, ulica Rynkowa 160.
18: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
19: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
18: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.
20: To jest RMF Max.
21: Hity na maksa.
13: Poznań 93,5 FM.

0: Najlepiej o poranku 8:31. Dawdogs, czy może być lepiej?
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: No i teraz słuchajcie, ciekawa informacja, bo coś, co kiedyś było luksusem, teraz podobno już nas zupełnie nie interesuje. Polacy coraz częściej odchodzą od kostki brukowej. Już nie chcemy mieć jej przed swoimi domami. Mm-hmm. Za droga, no generalnie nie chcemy mieć takiej betonowej pustyni. Chcemy mieć teraz trawkę, kamyczki, a nie jakąś tam kostkę.
0: Nie rozumiem.
3: Słuchajcie, to jak coś, to mamy zapasy pochowane, bo jakby ktoś potrzebował podeprzeć drzwi albo położyć coś na folię w garażu, to są te resztuby poukrywane jeszcze.
0: Ja myślę, że po prostu ludzie nie chcą skończyć na bruku, no i wiecie, lepiej skończyć na ziemi niż na bruku, nie?

0: Nie tylko gramy wam najlepszą muzę, która idealnie brzmi o poranku, to kawałek oczywiście od Tobiego Romeo, Fly High, ale też o 8.38 nie zapominamy o cenach paliw, no jak?
1: Ceny benzyny szaleją, dlatego czas na wasze ulubione przygody gangu benzyniaków. Dziś występują
2: Stacja Stanisława,
3: Wojtek Watowski,
0: Arek Akcyza.
3: Kochani, wróciłem!
2: O nie, tylko nie ten Watowski, nie cierpię go.
3: Nie było mnie 2 miesiące i co, nikt nie tęsknił?
2: Drogi kolego, bez ciebie moje pylony wyglądały znacznie lepiej.
3: O nie, nie, tak to być nie będzie, ja dzwonię po posiłki.
2: Będziesz jeść hot doga? Nie ma mowy, nie ma mowy.
3: Nie, nie, ja dzwonię po Areczka, Arka, Akcyzę.
4: Watowski, nie dzwoń do mnie, daj tym ludziom spokój.
5: Kolejny odcinek już w poniedziałek, a wy możecie nam głosówką dać znać, kto się powinien pojawić.
0: Jaka postać powinna dołączyć w poniedziałek do gangu benzyniaków? Facebook, Instagram, RMF Max. Czekamy na głosówę.
6: RMF Max. Reklama.
7: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
8: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe, i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Matsuoka, Luboń, ulica Armii Poznań 37.
10: Zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20/80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.
11: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
12: Stresujesz się decyzją o studiach?
13: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
12: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
13: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
14: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
20: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
21: i Klemens prawy.
20: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
22: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
20: Codziennie.
22: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
19: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
23: Euro wjechało w
2: euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
21: I po reklamie.

0: Muzyczna kawa. Armin van Buuren dodaje energii 12 minut przed godziną 9 w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Twoje dane wyciekły. Takiego SMS-a możesz dostać, albo już dostałeś, albo dostałaś, bo wyciekły dane 19 milionów Polaków. Chodzi o ten wyciek z sierpnia oczywiście, to nie jest tak, że to jest coś nowego. Teraz dostajemy powiadomienia od różnych placówek medycznych w związku właśnie z tym wyciekiem, nie?
0: No i trzeba sobie zastrzec PESEL, to jest oczywiście bardzo ważne, chrońmy swoje dane, ale to też może jest dobra okazja, żeby, nie wiem, zmienić to jedno hasło, które ustawiliśmy sobie w czasach liceum.
3: Może tak być.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: To jest też przy okazji taki test na wiek, że jeżeli dostałeś takiego SMS-a, na pewno masz powyżej 30 lat, nie?
4: No, moje dane to już ma pizzeria, kurier, aplikacja z kotami, durne obrazki, portal. Wszyscy mi już chyba znają.

0: Do pracy i do tańca, takie są hity w RMF Max. Jest 5 minut do godziny 9, za chwilę bardzo ważne informacje.
1: Właśnie, bo mamy zabawę, humor, ale też ważne rzeczy.
2: Flash, prognoza, pogoda i sport, to wszystko punktualnie o godzinie 9. RMF Max.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz.

0: ulubiona kuchnia?
1: Wiadomo, włoska.
0: Lody?
1: No, włoskie.
0: Wakacje?
1: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
2: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda, dostępny od 69 900 zł, z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
1: Fantastycznie!
2: Fiat Polcar, Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol-car.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
7: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
12: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
13: Wojtek.
14: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
15: Hi, this is Britney Spears.
16: Hi, this is David Guetta.
17: RMF Max.
18: Poznań 93.5 FM.
19: Studio RMF Max Poznań, na zegarach 9. To czas na flash i prognozę pogody. Paulina Gołąb, zapraszam. Kara bezwzględnego więzienia czeka kierowcę, który wjedzie na tory i spowoduje wypadek kolejowy. To jedna ze zmian w kodeksie karnym, nad którą pracuje teraz rząd. To efekt środowego wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Zmian można się spodziewać w najbliższych tygodniach.
20: Ja zrobię wszystko, żeby bezpieczeństwo na polskich drogach, polskich torach, a szczególnie na skrzyżowaniach drogowo-kolejowych było jak najwyższe.
19: Mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Nad tym rozwiązaniem pracują w tej chwili dwa ministerstwa, infrastruktury i sprawiedliwości.
18: Słuchacie RMF Max Poznań.
19: We fleszu RMF Max o 9:00 ważne informacje dla kierowców. Od dziś zapłacicie więcej za przejazd koncesyjnym odcinkiem autostrady A2 pomiędzy Nowym Tomyślem a Koninem. Za każdy z trzech 50-kilometrowych odcinków kierowcy samochodów osobowych zapłacą 41 zł, o złotówkę więcej niż dotąd. Motocykliści zapłacą 21 zł, a kierowcy większych pojazdów od 71 1 zł. A pozostając w temacie dróg, zwężenia i ograniczenia po wschodniej i zachodniej stronie Poznania. Kierowcy na S5 i S11 muszą przygotować się na wolną jazdę tej jesieni, bo z remontami na obwodnicach ruszają drogowcy. Trwają właśnie ostatnie przygotowania do wejścia ekipy w pomarańczowych strojach.
0: Wyremontujemy odcinek wschodniej i zachodniej obwodnicy. Jeśli chodzi o zachodnią obwodnicę, w zeszłym roku była część wyremontowana, a teraz robimy tą końcówkę. Niestety nawierzchnia po tylu latach eksploatacji, to jest ponad 12 lat, już straciła swoje właściwości, dlatego ten remont.
13: To się wydaje, że to całkiem nowa droga, tak niedawno ją przecież budowano, już trzeba naprawiać.
0: Tak, ona była budowana na Euro 2012, teraz mamy 26 rok, więc ten czas biegnie. Wykonujemy takie remonty, które są naprawdę konieczne.
19: Mówiła w rozmowie z naszym reporterem Alina Cieślak z poznańskiego oddziału GDDK IA. Retromotoryzacja przyciąga tłumy. Przed nami targi klasycznych aut w Poznaniu, a na ekspozycji zobaczymy prawdziwe unikaty.
15: To i klasyki, i zabytki, youngtimery, jednoślady, samochody specjalne, sprzęt wojskowy, auta dostawcze, drift na placu Marka, muzyka na żywo, rozmowy z pasjonatami, z organizatorami rajdów, więc naprawdę przekrój jest ogromny. Jestem przekonany, że każdy znajdzie tutaj na targach coś dla siebie. Ale jeśli chodzi o konkretne egzemplarze, które warto zobaczyć na targach, to ja wymieniłbym takie może kilka. Bugatti T40, jedyne w Polsce, Lamborghini Diablo, piękne żółte, czy też kolejny żółty obok niego Dodge Viper V10.
19: Mówił dyrektor imprezy Bartosz Dębiński. Targi Retro Motor Show rozpoczną się w przyszły piątek i potrwają do niedzieli. To będzie dzień pełen regionalnych smaków, muzyki, rzemiosła i sąsiedzkich spotkań. Jutro w Poznaniu odbędzie się Targ Śródecki. Będą też warsztaty i atrakcje dla całych rodzin. Start o 10 na placu przed muralem na poznańskiej Śródce.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia oferujący nową Kia Sportage. Poznań, ulica Obornicka, marvelgrupa.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
19: Pochmurny poranek w Poznaniu i według synoptyków taki zapowiada się cały dzień. Miejscami małe przejaśnienia mogą się pojawiać, ale na słońce raczej nie mamy dziś co liczyć. Padać też nie powinno. Na termometrach od 11 do 13 stopni, maksymalnie zobaczymy 17. Wiatr jest słaby, lekko odczuwalny, a ciśnienie wysokie i takie pozostanie. Jakość powietrza w mieście jest dobra, a pogoda niekorzystnie może wpływać na nasze samopoczucie. Energii z rana doda kawa.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia oferujący nową Kia Sportage. Poznań, ulica Obornicka, marvelgrupa.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
21: RMF Max. Dzisiaj piątek, więc przygotujcie się na najgorsze. Ktoś na pewno sobie w mikrofali podgrzeje rybę. A wiadomo, że jak wywieziecie nawet 1000 wunderbaumów, to tego zapachu się absolutnie nie wywietrzy.
22: A tam, masz wędkę, trzeba też mieć rybę. Wszystko trzeba mieć.
23: Poza
22: smacznego.
23: Tym, umówmy się, smród ryby w pracy zwiastuje po prostu nadejście weekendu, więc to jest dobry zapach ostateczny.
22: Ale ja lubię rybę.
23: No, ale dzięki, nie tą z mikrofali, jej nie chcesz jeść.
22: Filip Kliber.
23: Karola Kowalska.
22: Mateusz Marek, do usłyszenia.
23: Super, że z nami byliście. Dobrego piątku.

Everything's Fine. Alok z Jennifer Lopez, wysłuchacie RMF Max i witamy się w piątek. Piątek, drugie najpiękniejsze słowo na P. To pierwsze to jest podwyżka, ale dawno nie słyszałem. Nie wiem. Black Eyed Peas, Shut Up, tak, otwieramy byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy, a to, że w piątek, to już w ogóle najlepszy. Dawid Miązek, zapraszam jak zwykle do 12.

0: 14 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Poznań Komorniki przy ulicy Jadwigi Wajsówny 9. Do zobaczenia.
1: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
2: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
3: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.

0: zawsze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
3: Jakiego mieszkania właściwie szukamy? Dodatkowego pokoju, dobrego dojazdu czy większego balkonu?
4: Najlepiej to wszystko naraz i jeszcze w dobrej cenie.
3: No to mam dla Ciebie propozycję i rabat.
4: Rabat?
3: Rabat 8% na dniach otwartych Sprawi.
4: No to jedziemy.
3: Deweloper Sprawia zaprasza na dni otwarte inwestycji Leśny Marcelin przy Unii i Ogrody Naukowskiej w Poznaniu. Od 9 do 12 września odwiedź biura sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 56 oraz Unii Lubelskiej 6 przez U2. Porozmawiaj z doradcą, poznaj ofertę mieszkań i skorzystaj z 8% rabatu. Sprawdź szczegóły na sprawia.pl. Sprawia zaprasza na dni otwarte w Poznaniu.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
8: I po reklamie.
9: To jest RMF Max.
10: Hity na maksa.
9: Poznań 93 i 5 FM.

Would I Lie to You? Taki klimacik fajny robi David Guetta z Cedriciem Gervais i Chrisem Willisem na wokalu. Słuchacie RMF Max, a skoro jesteśmy przy piątku, przy rzeczach pięknych, pozytywnych, bo przecież weekend naciąga wielkimi krokami, to słuchajcie, dzisiaj pytanie dnia do pracy, też takie właśnie na pozytywnych rzeczach się skupiamy, zero narzekania. Słuchajcie, najpiękniejsze słowa, które można usłyszeć w pracy. I nieważne, czy od szefa, od kolegi, czy od klienta, ważne, żeby to było coś pozytywnego, miłego, coś, co wam od razu tak serduszko się cieszy, że słyszycie. Co to jest? Dajcie znać na 3001 albo na Messengera RMF Max, można głosóweczkę nagrać, albo można na Facebooku skomentować. Mamy tam taki specjalny post z pytaniem dnia. Najpiękniejsze słowa, które można usłyszeć w pracy. I oczywiście gadżety za najbardziej zaskakujące odpowiedzi czekają.

0: Body isn't ready. W RMF Max Somber śpiewa o tym, że jego ciało nie jest gotowe. Nie wiem do końca, na co jego ciało nie jest gotowe, ale ważne, czy wy jesteście gotowi. Czy jesteście gotowi, nie wiem, czy wasze ciało, czy bardziej wasze konto na przyjęcie dodatkowych 10 tysięcy złotych. No myślę, że na to każdy zawsze jest gotowy, a tak się może właśnie stać dzisiaj w zabawie. Urodzinowy deszcz nagród. Dzisiaj, słuchajcie, 10 tysięcy do wzięcia, ale w ogóle za samo odebranie telefonu już, jak będziemy dzwonić, to jest 5 tysięcy złotych. No, piękna sprawa. Tylko mówisz halo i w tym momencie przytulasz już 5 tysięcy. A może być więcej, może być nawet 10 tysięcy albo inne urodzinowe nagrody od RMF Max. I uwaga, w tym momencie rusza specjalna runda bonusowa. Dlaczego specjalna? Dlatego, że taki mnożnik to się jednak rzadko u nas zdarza. 650 razy przez najbliższe 6,5 minuty rosną wasze szanse na wejście do finału. Wysyłasz SMS-a z hasłem MAX pod 7327 za 3,69 jednego SMS-a, a tych SMS-ów u nas w systemie jest aż 650. Dokładnie to samo dzieje się ze zgłoszeniami na naszej stronie rmfmax.pl. Chcesz przywitać dzisiaj 5 tysięcy albo nawet 10 tysięcy złotych? No to śmiało wchodź do gry teraz, bo trwa runda bonusowa przez najbliższych 6,5 minuty. rmfmax.pl albo 7327 i hasło MAX. RMF Max.
1: Reklama. Ulubiona kuchnia?
2: Wiadomo, włoska.
1: Lody?
2: No, włoskie.
1: Wakacje?
2: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
1: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
2: Fantastycznie!
1: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
3: Zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20/80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
9: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
10: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
11: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
12: To będzie dla mnie zaszczyt.
13: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
14: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
15: Ale się tu urządziliście, ale macie ładnie. O nie! Widok na Wartę i jeszcze zieleń dookoła i 5 minut na stary rynek.
16: Taki widok ma tylko kilka mieszkań w Poznaniu.
15: Ja też chcę tak mieszkać.
16: Możesz tak mieszkać, jeżeli wybierasz przed innymi. Jako pierwszy kup apartament w elektrowni Garbary. Premiera sprzedaży drugiego etapu w najbliższy weekend. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 w sobotę i niedzielę do godziny 16. Więcej na robyk.pl.
17: W
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca. Olu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
16: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
5: I po reklamie.
17: Pochmurny poranek w Poznaniu i według synoptyków taki zapowiada się cały dzień. Miejscami małe przejaśnienia mogą się pojawiać, ale na słońce raczej nie mamy dziś co liczyć. Padać też nie powinno. Na termometrach od 11 do 13 stopni, maksymalnie zobaczymy 17. Wiatr jest słaby, lekko odczuwalny, a ciśnienie wysokie i takie pozostanie. Jakość powietrza w mieście jest dobra, a pogoda niekorzystnie może wpływać na nasze samopoczucie. Energii z rana doda kawa.
1: RMF Max.
14: RMF Max Poznań.

Bauza z hipnotyzującym numerem Magnetic tuż przed 10 w RMF Max. Czasem trzeba zrobić taki krok do tyłu, żeby zrobić dwa kroki do przodu. Tak mi się wydaje, że trochę było z Margaret, która, wiecie, eksplodowała jej kariera ładnych parę lat temu. Potem było troszeczkę cicho, a teraz wraca z nową energią, z nowym materiałem, z nowym stylem, chyba nawet tak można powiedzieć. Najnowsza propozycja od Margaret, teraz Prima Ballerina. A za chwilę godzina 10 będzie flash i prognoza pogody. O, pogoda to zrobiła dopiero krok wstecz, a jeszcze drugi krok wstecz przed nami w weekend. Ale nie spoileruję.

0: Reklama.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
0: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
2: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy

0: Witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
1: Zdrowit. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką, 149,99. Allegro Days do 14 września.
2: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
3: Czy powinienem studiować?
4: Powinieneś.
3: Logistykę?
4: No może.
3: Czy może zarządzanie?
4: Też.
3: Ale co mam wybrać?
4: Nie wiem. Jestem twoim głosem wewnętrznym, nie doradcą zawodowym.
5: Sprawdź ofertę Wyższej Szkoły Logistyki. Zapisz się na studia. Logistyka i zarządzanie w WSL. Dołącz do WSL już teraz i zapłać mniej. Tylko 490 zł za pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Promocja obowiązuje do 9 października. WSL. Masz w tym biznes.
6: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii dobry plan wystarczy.
7: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
12: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: I po reklamie.
15: Słuchacie RMF Max Poznań, a to czas na flash i prognozę pogody. Paulina Gołąb, zapraszam, jest 10:00. 1/3 pociągów w całej Polsce ma spore opóźnienia. Pociągi w całym kraju zwalniają na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. To efekt rozpoczętego o północy protestu maszynistów, który potrwa do południa. Ile średnio pasażerowie muszą doliczyć do swoich dzisiejszych podróży?
16: A według danych PKP niemal pół godziny opóźnienia notują średnio pociągi Intercity. Łączny czas opóźnień wszystkich pociągów to ponad 1200 minut. A w tej chwili opóźnionych jest niemal 250 pociągów. Najdłużej na trasie znajduje się Podhalanie, jadący z Zakopanego do Świnoujścia. Ten pociąg ma już ponad 3 godziny opóźnienia.
15: Tyle Kacper Wróblewski.
17: To jest RMF Max Poznań.
15: 50 skrzypków z całego świata zagra w Poznaniu. Będą rywalizować o główną nagrodę podczas międzynarodowego konkursu imienia Henryka Wieniawskiego. Poznaliśmy właśnie szczegóły tegorocznej edycji imprezy.
18: Tegoroczny konkurs rozpocznie się 8 października koncertem inauguracyjnym, a już dzień później, 9 października, w auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza rozpoczną się przesłuchania konkursowe. Program konkursu Wieniawskiego pozwala uczestnikom zaprezentować się w najróżniejszych formach wykonawczych, od występów solowych, przez recitale z fortepianem, po grę z orkiestrą. W dalszych etapach konkursu młodzi skrzypkowie będą mieli okazję zaprezentować się z dwoma znakomitymi zespołami.
15: Mówiła dyrektor konkursu Karolina Kaźmierczak, a do tego tematu będziemy jeszcze dziś wracać. W Kobylnie Kamiennikach powstał nowy rodzinny dom dla dzieci objętych pieczą zastępczą. Mieszka tam 8 dzieci w wieku od 4 do 10 lat, którymi opiekuje się 6 wychowawców i psycholog. Placówkę prowadzi Caritas Archidiecezji Poznańskiej przy wsparciu finansowym miasta. Jednocześnie Poznań szuka kolejnych rodzin zastępczych. Na opiekunów czeka 74 dzieci. Nowy peron kolejowy na Naramowicach już jest, ale żeby się do niego dostać, potrzebna jest jeszcze wygodna droga. Miasto szuka właśnie wykonawcy, który połączy ulicę Błażeja z przystankiem, chodnikiem i drogą rowerową. O tym teraz nasz reporter.
19: Trasa pobiegnie od skrzyżowania ulic Błażeja z Aleją Praw Kobiet do peronu Poznań-Naramowice. Będzie to również odgałęzienie w stronę osiedla, a po drodze pojawią się ławki, oświetlenie, stojaki na rowery i zieleń, ale także wiata rowerowa czy stacja napraw jednośladów. To część większego planu stworzenia węzłów przesiadkowych przy powstającej kolejowej obwodnicy miasta. Oprócz Naramowic w obrębie Poznania to stacje Franowo, Kobylepole, Zieliniec i Piątkowo. Chętne firmy mogą zgłaszać się do 24 września.
15: Informował Przemek Wałczyński. I na koniec tego flesza. Planujecie kupić dom albo mieszkanie? Już jutro na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich rozpoczną się targi mieszkań i domów. Na miejscu porównacie oferty deweloperów, porozmawiacie z ekspertami i sprawdzicie możliwość finansowania zakupu. Targi będą otwarte od godziny 10 do 17.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Seltos. Poznań Obornicka, marvelgrupa.pl.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
15: Dziś na niebie w Poznaniu synoptycy prognozują zachmurzenie duże. Na większe przejaśnienia nie mamy co liczyć, a na termometrach maksymalnie zobaczymy 17 stopni. Padać nie będzie, więc parasole możecie zostawić w domach. Wiatr jest słaby, a ciśnienie wysokie. Wieczorem na termometrach 13 stopni, a w nocy 8. Noc zapowiada się z zachmurzeniem zmiennym, ale bez opadów, a jutro więcej słońca i cieplej, do 20 stopni maksymalnie.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Seltos. Poznań Obornicka, marvelgrupa.pl.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
22: Chciałem tak epicko zacząć tę godzinę, no bo przed nami, miejmy nadzieję, epicki weekend, przedostatni weekend wakacji. A dobra, tego to już w sumie mogłem nie dodawać. W każdym razie lecimy z godziną 10, którą zaczynamy epicko od Alena Walkera i Ava Max i kawałka Fate. To jest Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Jak zawsze z wami jestem do godziny 12. Dawid Mianzek, zapraszam.

Zalia w RMF Max z bardzo dobrym przesłaniem. Nie tylko na weekend, tylko kochaj mnie. No i właśnie, bo jak jest kochanie, jak jest miłość, to już wiele więcej nie brakuje. Nawet jak trochę pieniędzy na koncie brakuje, albo nie wiem, czasu, albo urlopu, albo pogody, to wiadomo, jak już ekspira, miłość wszystko zwycięża. Też o miłości, ale inaczej, Just the Way You Are, Milki w remiksie Davida Getty.

0: Reklama. Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Zaprasza Karlik. Autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
1: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20 w TVP2 i TVP VOD.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
11: Jakiego mieszkania właściwie szukamy? Dodatkowego pokoju, dobrego dojazdu czy większego balkonu?
12: Najlepiej to wszystko naraz. I jeszcze w dobrej cenie.
11: No to mam dla ciebie propozycję. I rabat.
12: Rabat?
11: Rabat 8% na dniach otwartych Sprawi.
12: No to jedziemy.
11: Deweloper Sprawia zaprasza na dni otwarte inwestycji Leśny Marcelin przy Unii i Ogrody Naukowskiej w Poznaniu. Od 9 do 12 września odwiedź biura sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 56 oraz Unii Lubelskiej 6 przez U2. Porozmawiaj z doradcą, poznaj ofertę mieszkań i skorzystaj z 8% rabatu. Sprawdź szczegóły na sprawia.pl. Sprawia zaprasza na dni otwarte w Poznaniu.

0: obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: I po reklamie.

Ty masz, to jest Gips, Kukon i Jonathan, słuchacie RMF Max, a czy ty masz chęć na zgarnięcie maksymalnych gadżetów, no to wysyłaj nam odpowiedź na dzisiejsze pytanie dnia do pracy, a dzisiaj pytamy o najprzyjemniejszą rzecz, jaką można usłyszeć w pracy, od szefa, od kolegów z pracy, koleżanek, od klienta, nieważne, no po prostu w pracy, tutaj niepodpisany SMS, proszę, tutaj jest twoja premia, nie słyszałam tego już od kilku lat, ale wciąż mam nadzieję. No tak, premia to tak rzadko słyszane, ale bardzo przyjemne słowa. Ania nam napisała, najprzyjemniejsze słowa, które można usłyszeć w pracy, to że ta... Tutaj Ania użyła mało parlamentarnego słowa, ja powiem nieprzyjemna kobieta, że ta nieprzyjemna kobieta z pokoju obok przechodzi wreszcie na emeryturę i przestanie wszystkim psuć krew. A tu jeszcze Klaudia, która pisze, że pracuje w kwiaciarni, ostatnio usłyszała od klientki, że ma przepiękny uśmiech i zrobiło jej to cały dzień. Mówmy sobie takie drobne, przyjemne rzeczy i będziemy sobie nawzajem robić fajne dni. Gadżety lecą do Klaudii, ale jeszcze trochę ich mam, także śmiało. Co najprzyjemniejszego można usłyszeć w pracy, piszcie na 3001 na Messengera, RMF Max albo skomentujcie nasz post na Facebooku.

0: Nikkę Teslą i Robin Schulz w RMF Max. Słuchajcie, czytam sobie, że Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, obiecuje $5000 każdemu dorosłemu Amerykaninowi. Jest tylko jeden warunek. Republikanie Donalda Trumpa muszą utrzymać władzę w Kongresie. I utrzymają, i wtedy każdy dostanie 5000. No to słuchajcie, u nas bez warunków. Znaczy inaczej, jest jeden warunek. Trzeba odebrać telefon i już masz za odebranie telefonu 5000. Co prawda złotych, ale ceny u nas też w złotych, a nie w dolarach. Tak będzie dzisiaj dokładnie w zabawie urodzinowy deszcz nagród. Odbierasz, masz 5000, a możesz powalczyć o więcej, o pełną pulę, o 10000 złotych. Chcesz być tym szczęśliwcem albo szczęśliwczynią, którą dzisiaj obsypiemy nagrodami albo pieniędzmi? No to śmiało wchodź do gry na rmfmax.pl albo wysyłaj hasło max pod numer 7327 za 3,69. I możemy się przywitać po południu i możesz dostać 5000 złotych za samo powiedzenie halo, albo słucham, albo cześć, nieważne jak odbierasz telefon. No a może się to skończyć tym, że zgarniesz 10000 złotych. rmfmax.pl, tam zapraszam, albo ślij hasło max pod 7327.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
3: Kto go śledzi, kto go lubi, kto szanuje, wiem, że jesteście i wiem, że zagłosujecie. Wraca do listy Hot Bands Sobel. Jest nowość. Francis i Sobel w numerze One Day in Poland. Czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl.
2: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20/80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.
8: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Doskonale, kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
14: Zdrowit. Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0%. Z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: O, ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
18: Mamy niskie ceny.
19: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, jedna plus jedna za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: Dziś na niebie w Poznaniu synoptycy prognozują zachmurzenie duże. Na większe przejaśnienia nie mamy co liczyć, a na termometrach maksymalnie zobaczymy 17 stopni. Padać nie będzie, więc parasole możecie zostawić w domach. Wiatr jest słaby, a ciśnienie wysokie. Wieczorem na termometrach 13 stopni, a w nocy 8. Noc zapowiada się z zachmurzeniem zmiennym, ale bez opadów, a jutro więcej słońca i cieplej, do 20 stopni maksymalnie.
1: RMF Max. RMF Max Poznań.

0: Jest jeden warunek udanego przedpołudnia. Takie hity muszą lecieć z głośników. Dua Lipa i Houdini w RMF Max. No dobra, dwa warunki udanego przedpołudnia. Drugi to jest taki, żeby szefa nigdzie dzisiaj nie widzieć na horyzoncie w pracy, bo wiadomo, on się pojawi i zaraz się zacznie, że trzeba dzisiaj dłużej zostać, że trzeba przyjść do pracy w weekend. Nie. Najlepiej po prostu unikać, nie przecinać się, prawda? Chyba, że szef w porządku, to wtedy można, bo ja nie mówię, są też tacy. MJ Deli i Deli Supreme, kolejny hit, który przybliża nas do weekendu, a za chwilę już 11:00 będzie Flash i pogoda w RMF Max.
1: To jest nowość RMF.

0: Reklama.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Teraz netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola Zero Cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
5: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj już dziś o 20.40 w TVP2.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: 4,6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zaprasza Karlik. Autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. I po reklamie.
4: Z tej strony Asia.
5: Tu Radek.
6: Cześć, tu Daria Zawiałow.
7: Hey, it's Dua Lipa.
8: Cześć, tu Dawid Zmiązek. Razem jesteśmy RMF Max.
9: RMF Max.
10: Poznań 93 i 5 FM.
11: I już 11:00. To czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam. Od dziś obowiązują nowe stawki opłat za przejazd koncesyjnymi odcinkami autostrady A2. Jedni płacą mniej, a inni muszą głębiej sięgnąć do kieszeni.
12: 39 zł, czyli złotówkę mniej niż wczoraj, płacą od dziś kierowcy korzystający z wideotolinku, ale warto tu zaznaczyć, że opłaty w ten sposób są pobierane tylko w przypadku użytkowników konkretnej aplikacji. Kierowcy, którzy chcą zapłacić kartą lub gotówką w okienku, muszą wydać 41 zł za 50-kilometrowy odcinek A2. To już druga podwyżka opłat za przejazd A2 w tym roku.
11: Tyle Benjamin Kubiak-Piłat.
10: To jest RMF Max Poznań.
11: Minęła 11:00, a my wracamy do remontów, z którymi będą musieli liczyć się kierowcy po wschodniej i zachodniej stronie Poznania. Jeszcze w sierpniu ogłoszono wybór wykonawcy na remont kolejnego odcinka zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu S11.
13: Chcemy, żeby ta nawierzchnia spełniała swoją rolę i dbamy o to.
14: I po drugiej stronie miasta podobne prace na S5, tam także trzeba tą nawierzchnię już poprawiać?
13: Tak, trzeba też poprawić tą nawierzchnię. Na wschodniej obwodnicy trochę większy zakres, bo tutaj będą tylko dwie warstwy ścieralne na zachodniej obwodnicy, czyli ta wiążąca i ścieralna, a na wschodniej obwodnicy trochę więcej, dlatego że no, ta droga jest bardziej wyeksploatowana i ta nawierzchnia wymaga naprawy.
11: Mówiła w rozmowie z naszym reporterem Alina Cieślak z poznańskiego oddziału GDDKiA. Oba remonty mogą ruszyć lada dzień, mają zakończyć się w podobnym terminie, na przełomie tego i następnego roku. We fleszu RMF Max o 11:00 wracamy do międzynarodowego konkursu imienia Henryka Wieniawskiego. O główną nagrodę w Poznaniu będzie rywalizować 50 skrzypków z całego świata. To najbardziej prestiżowy konkurs skrzypcowy na świecie.
15: Przed nami ponad 2 tygodnie intensywnych przesłuchań i koncertów. Bardzo liczymy na to, że podobnie jak w latach poprzednich Poznań będzie żył konkursem Wieniawskiego, a publiczność jest zgromadzona w auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Widzowie transmisji telewizyjnych oraz wszyscy śledzący konkurs online będą razem z nami odkrywać artystów, których nazwiska, mam nadzieję, będzie niebawem znał cały muzyczny świat.
11: Mówiła dyrektor konkursu Karolina Kaźmierczak. Międzynarodowy konkurs skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego rozpocznie się w Poznaniu 8 października. Która godzina? Znów możecie to sprawdzić, zerkając na kamienicę przy Placu Wolności 15. Na budynku zamontowano nowy zegar nawiązujący do charakterystycznego czasomierza, który przez lata był symbolem tego miejsca. Instalacja jest częścią rewitalizacji zabytkowej kamienicy. I na koniec tego flesza jeszcze info dla kierowców. Drogowcy prowadzą dziś pracę m.in. na ulicach Świętego Wawrzyńca, Hartowo, Szamarzewskiego nad Wierzbakiem, Roosevelta czy Poznańskiej. Uważajcie w tych miejscach.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia oferujący nową Kia Sportage. Poznań, ulica Obornicka. Marvelgrupa.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów BSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
11: Zachmurzenie umiarkowane i duże prognozują dziś synoptycy w Poznaniu, ale padać nie powinno. Na termometrach nie najgorzej, maksymalnie zobaczymy 17 stopni, więc wychodząc z domu warto zabrać bluzę lub lżejszą kurtkę. Wiatr ma być słaby, a ciśnienie wysokie. Taka aura za oknem może niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie, dlatego możemy będziemy czuć się śpiący, zmęczeni i rozdrażnieni. Ale humor na pewno poprawi fakt, że jeszcze chwila i mamy weekend.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia oferujący nową Kia Sportage. Poznań, ulica Obornicka. Marvelgrupa.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
12: Czy mogłaby być dzisiaj i w ogóle w weekend przyjemniejsza pogoda? No mogłaby. Czy to nam przeszkodzi w celebrowaniu weekendu? Nie przeszkodzi. Lecimy z ostatnią godziną piątkowego przedpołudnia. Dub Dogs vs Ark, How Does It Feel? A ja się nazywam Dawid Miązek. Godzinkę jeszcze jestem z wami. Zapraszam.

Poza tobą nic to najnowsza propozycja od Liwki w RMF Max. Numer, który zapowiedziała po raz pierwszy u nas w RMF Max, w Max Tour, że dużo serduszka w niego włożyła. No i to słychać. A swoją drogą też bardzo was gorąco zachęcam do obejrzenia na naszym YouTubie nagrań właśnie z Max Tour z Liwką, bo to kiedy pojechaliśmy z nią na Mazury, tam się okazało, że to mega pozytywna, mega roześmiana dziewczyna. Warto, polecam. A polecam też teraz zrobić głośniej i jeżeli w pracy siedzicie, to odsunąć się trochę od biureczka, bo tutaj niekontrolowana praca nóg zaraz się włączy. Bardzo taneczna samba od Junatas i Bryski w RMF Max.

0: Afrobity rządzą Fire Fire i od razu jest ogień z głośników Simza, Arco i Kasango w RMF Max. Słuchajcie, 1 i 9. Czy te cyfry coś wam mówią? Nie, a powinny. Bo jeżeli macie je w swoim numerze telefonu, 1 i 9, no to ja teraz wyciągam rękę do was i gratuluję. Gratuluję szczęścia, bo naprawdę jesteście farciarzami. Teraz ta 1 i 9 w numerze telefonu bardzo może się przydać. Dlaczego? Dlatego, że robimy szybciutką rundę bonusową, 5-minutową dosłownie, w której 650 razy wszystkim mnożymy teraz szanse w zabawie urodzinowy deszcz nagród na zgarnięcie nawet 10 000 złotych, ale uwaga, tym, którzy mają 1 i 9 w numerze telefonu, podwajamy, czyli 1300 razy więcej szans, jeżeli wyślecie zgłoszenie z telefonu, który ma w numerze 1 i 9. Prosta piłka. Jak masz 1 i 9 w numerze, to absolutnie musisz się teraz zgłosić do gry, bo taka okazja może się nie powtórzyć. A o co gramy? O 10 000 złotych. To jest główna nagroda, duża pula, ale za samo odebranie telefonu, jak będziemy do ciebie dzwonić, już masz 5 000 złotych. Tak to dzisiaj działa. rmfmax.pl, tak się zgłaszamy. Albo hasło Max wysyłasz pod 7327 za 3,69. 1 i 9 to są takie szczęśliwe numerki na dzisiaj, na teraz. Hasło Max pod 7327 albo rmfmax.pl. RMF
1: Max. Reklama. Ale się tu urządziliście, ale macie ładnie. O nie! Widok na Wartę i jeszcze zieleń dookoła i 5 minut na stary rynek.
2: Taki widok ma tylko kilka mieszkań w Poznaniu.
1: Ja też chcę tak mieszkać.
2: Możesz tak mieszkać, jeżeli wybierasz przed innymi. Jako pierwszy kup apartament w elektrowni Garbary. Premiera sprzedaży drugiego etapu w najbliższy weekend. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 w sobotę i niedzielę do godziny 16. Więcej na robyk.pl.

0: posiadacze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowie.
4: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, o których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
5: Czyta lektor AI.

0: obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru. Stokrotka.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
4: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.

cokolwiek cię kręci, whatever turns you on, Axwell i Bon, słuchacie RMF Max, a teraz no chyba zła wiadomość dla tych, których kręci szybka jazda samochodem, bo mają się zmienić, słuchajcie, przepisy, jeżeli chodzi o fotoradary. Co prawda będzie większa tolerancja, bo z automatu fotoradar będzie nam obniżać prędkość o 5 km na godzinę, ale z drugiej strony koniec z kombinowaniem, z wskazywaniem sprawcy, bo teraz jest tak, że taki mandat z fotoradaru, to można powiedzieć, że a to nie my prowadziliśmy, wskazać jakąś inną osobę, która mieszka za granicą, nie odbiera pism, w końcu odbierze, wskaże jeszcze inną, no i tak się sprawa przedawni. No to teraz nie, jak w ciągu 30 dni od doręczenia do właściciela auta sprawa nie zostanie załatwiona, no to właściciel płaci z automatu od 1500 do nawet 7,5 tysiąca złotych. I spoko, tak może być, ale to ja bym do kompletu poprosił jeszcze, żeby fotoradary wszystkie przenieść tam, gdzie są naprawdę potrzebne, nie wiem, pod szkoły, pod niebezpieczne przejścia dla pieszych, a nie, że pośrodku pól kapusty stoją, a niestety czasem stoją. Teraz nikt nie stoi, wszyscy ruszają bioderkami. DJ Goja, Jason Derulo i Michiko.

0: Reklama.
1: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
0: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
5: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
6: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
7: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
8: Zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20/80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w Zamku Książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
2: Już dzisiaj nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Milen. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
3: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
6: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra, w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
4: I po reklamie.
7: Zachmurzenie umiarkowane i duże prognozują dziś synoptycy w Poznaniu, ale padać nie powinno. Na termometrach nie najgorzej, maksymalnie zobaczymy 17 stopni, więc wychodząc z domu warto zabrać bluzę lub lżejszą kurtkę. Wiatr ma być słaby, a ciśnienie wysokie. Taka aura za oknem może niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie, dlatego możemy czuć się śpiący, zmęczeni i rozdrażnieni. Ale humor na pewno poprawi fakt, że jeszcze chwila i mamy weekend.
8: RMF Max.
9: RMF Max Poznań.

Blinding Lights od The Weeknd w RMF Max. I chciałbym powiedzieć, że ja już teraz zaczynam The Weeknd, ale nie, aż tak dobrze nie ma. Ja co prawda żegnam się z wami, bardzo wam dziękuję za dzisiaj, ale w weekend do was wracam i to nie sam, bo w towarzystwie Ady Krysian i Agaty Świderskiej. Ja jestem jutro od godziny 8, a dziewczyny dołączają do mnie po 10 i odpalamy sobie bratnie duszę i gwarantuję wam, że będzie fajnie, pozytywnie, przyjemnie. Słuchajcie koniecznie. A za chwilę też będzie fajnie, pozytywnie i przyjemnie, ale o klimacik już zadbają duet Aśka Meus i Irek Jakubek. Ode mnie jeszcze na do widzenia Mrozu Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem. Dawid Miązek, miłego popołudnia. Trzymajcie się, pa. To jest nowość RMF Max.

0: Budujesz lub modernizujesz dom? Inwestujesz masę pieniędzy w efektywne źródła ciepła i skuteczną termoizolację? Nie zapomnij o szczelnych i stylowych oknach. Postaw na polskie okna PCV Bros spod poznańskiej fabryki w Buku. Okna PCV Bros to nowoczesne i niezawodne profile Salamander. Doskonałe właściwości termo- i dźwiękoizolacyjne. Jakość i spokój na lata w doskonałych cenach. Poznaj okna Bros z Buku na bros.poznań.pl.
1: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
2: Przecież to pasuje do siebie świetnie.
3: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
4: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii dobry plan wystarczy.
5: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finesia 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99. Kupując dwie.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50

0: złotych zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
1: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
3: Jakiego mieszkania właściwie szukamy? Dodatkowego pokoju, dobrego dojazdu czy większego balkonu?
4: Najlepiej to wszystko na raz i jeszcze w dobrej cenie.
3: No to mam dla Ciebie propozycję. I rabat.
4: Rabat?
3: Rabat 8% na dniach otwartych Sprawi.
4: No to jedziemy.
3: Deweloper Sprawia zaprasza na dni otwarte inwestycji Leśny Marcelin przy Unii i Ogrody Naukowskiej w Poznaniu. Od 9 do 12 września odwiedź biura sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 56 oraz Unii Lubelskiej 6 przez U2. Porozmawiaj z doradcą, poznaj ofertę mieszkań i skorzystaj z 8% rabatu. Sprawdź szczegóły na sprawia.pl. Sprawia zaprasza na dni otwarte w Poznaniu.
5: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
6: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
7: Jestem Kuba. Dołączam.
8: What's up everybody, I'm Amy Van Buren.
9: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
10: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
11: RMF Max. Poznań 93,5 FM.
12: Czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań o 12. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam. Szczepienia przeciwko koronawirusowi rozpoczną się później niż planowano. Chodzi o nowy, zaktualizowany preparat, który miał być podawany w tym tygodniu. Tymczasem pierwsi pacjenci mają dostać szczepionkę 21 września. Z czego wynika to opóźnienie?
13: Z tego, że dopiero od jutra punkty szczepień będą mogły składać zamówienia w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych na zapas preparatu. Dystrybucja ruszy po tygodniu, a szczepienia prawdopodobnie za półtora tygodnia. Zmiany w tym sezonie dotyczą też zapisów na szczepienia przeciwko koronawirusowi. Na razie nie będzie e-skierowań. Zapisywać trzeba się wobec tego bezpośrednio, osobiście albo telefonicznie, w przychodni albo w aptece.
12: Tyle Michał Dobrołowicz.
14: To jest RMF Max Poznań.
12: W teatrze można nie tylko oglądać spektakle, ale także czytać książki. Teatr Polski zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Silent Book, bo ten koncept okazał się strzałem w dziesiątkę, a o szczegółach Przemek Wałczyński.
15: Wystarczy przynieść własną książkę i przez godzinę poczytać w spokojnym, teatralnym wnętrzu. A później możecie pogadać z innymi o lekturze albo zostać przy czytaniu. Wszystko zależy od Was. Podpowiedzią będzie zakładka. Żółta oznacza chętnie porozmawiam, a biała wolę czytać. Spotkanie odbędzie się w piwnicy pod sceną, a Silent Book to już sprawdzony pomysł Teatru Polskiego. Pierwsza edycja odbyła się w marcu i okazała się sukcesem. Stąd pomysł na kontynuację akcji. Teraz spotkanie zaplanowano na wieczór 24 września.
12: To gratka dla miłośników motoryzacji. Do Poznania zjadą klasyki, których na co dzień nie widzimy.
16: Będą z nami samochody z początków motoryzacji, część z nich widać tutaj przed nami, najstarszy egzemplarz chyba z 1906 roku. To naprawdę są prekursorzy tego, co dzisiaj widzimy na ulicach. Również ponad 100-letnie Rolls-Royce'y, ale też samochody oczywiście nietuzinkowe, takie jak Dodge Viper pierwszej generacji, V10, Lamborghini Diablo, De Tomaso Pantera, Bugatti T40, jedyny egzemplarz w Polsce. Tych samochodów będzie naprawdę bardzo dużo.
12: Mówił dyrektor imprezy Bartosz Dębiński. Tegoroczna edycja imprezy jest jubileuszową, 10. Bramy targów dla zwiedzających otworzą się w przyszły piątek. Od wczoraj w drodze do Poznania jest jeden z eksponatów. Zabytkowy kombajn, którego podróż to element charytatywnej akcji. Para buch, koła w ruch. Na poznańskiej Maltance w weekend odbędą się dni pary. To okazja, by zobaczyć zabytkowe parowozy, posłuchać ich charakterystycznego gwizdu i przejechać się jedną z najpopularniejszych kolejek w mieście. Organizatorzy przygotowali dodatkowe atrakcje dla całych rodzin, a szczegóły znajdziecie na stronie miasta. I na koniec tego flesza jeszcze coś dla tych, którzy lubią robić dobre rzeczy. W ostatnią sobotę września będziecie mogli wziąć udział w jesiennej akcji sprzątania terenów wokół Jeziora Swarzęckiego. Wydarzenie rozpocznie się o 10 i potrwa do 12, a szczegóły na stronie gminy Swarzędz.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Seltos. Poznań Obornicka, marvelgrupa.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
12: Popołudnie i późne popołudnie w Poznaniu zapowiadają się nadal z zachmurzeniem dużym, padać jednak nie powinno, a na termometrach zobaczymy 17 stopni. Ciśnienie pozostanie wysokie, a wiatr słaby z południa. Jakość powietrza w mieście jest dobra, ale pogoda może niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Wieczorem na termometrach 13 stopni, więc wychodząc z domu warto założyć coś cieplejszego, a w nocy słupki rtęci pokażą 8 kresek. W nocy zachmurzenie umiarkowane.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Seltos. Poznań Obornicka, marvelgrupa.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
19: Ej, powiedzcie nam, że jest piątek, nie mówiąc, że jest piątek.
12: I nagrajcie to i wrzućcie tą głosóweczkę na Instagramie albo na Messengerze do popołudnia RMF Max.
19: Łatwo się zorientować, bo pogoda akurat zawsze w piątek jest najbrzydsza z całego tygodnia.
12: Od jutra lepiej, spokojnie.

0: Papi w dniu protestu maszynistów brzmi zdecydowanie inaczej, 13 minut po południu.
1: Dzisiaj pociągi przejeżdżały przez przejazdy bardzo wolno. Protest co prawda się zakończył, ale opóźnienia na kolei nadal są, a rekordziści mają nawet 4 godziny spóźnienia.
0: Sorry, papi, ale jest szczęście w tym wszystkim, wiesz?
1: Tak?
0: Jest szczęście, po pierwsze, że może maszynistom uda się osiągnąć cel, w sprawie którego dzisiaj protestowali.
1: Trzymamy kciuki.
0: A drugie szczęście jest takie, że pociągi i na kolei nie ma biletów minutowych, wiesz, także jak się jest opóźnienie, nie musisz kupować nowego.
1: Prawda.
0: Przynajmniej tyle.

0: Najlepsze umpa umpa. W piątkowe popołudnie gra oczywiście w RMF Max.
1: Bo to był Sylwa Bumpa. A 20 minut po godzinie 12. Ważna informacja, zróbcie sobie głośniej, bo 3,69 można wydać na różne sposoby, no, ale to jest 3,69 wydane najlepiej właśnie teraz.
0: Bo to 3,69 wydane teraz da wam 560 szans na 5000 zł za samo odebranie telefonu albo...
1: Albo dużo więcej, 10 tysięcy. Proszę bardzo, wydajcie dobrze swoje 3,69 na SMS o treści MAX, wysyłany na 7327. Teraz mnożymy takie zgłoszenie razy 560.
0: MAX niech leci właśnie teraz pod 7327.
2: Reklama. Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy!
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Gracze, laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Jakiego mieszkania właściwie szukamy? Dodatkowego pokoju, dobrego dojazdu czy większego balkonu?
6: Najlepiej to wszystko naraz i jeszcze w dobrej cenie.
5: No to mam dla Ciebie propozycję. I rabat.
6: Rabat?
5: Rabat 8% na dniach otwartych Sprawii.
6: No to jedziemy.
5: Deweloper Sprawia zaprasza na dni otwarte inwestycji Leśny Marcelin przy Unii i Ogrody Naukowskiej w Poznaniu. Od 9 do 12 września odwiedź biura sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 56 oraz Unii Lubelskiej 6/2. Porozmawiaj z doradcą, poznaj ofertę mieszkań i skorzystaj z 8% rabatu. Sprawdź szczegóły na sprawia.pl. Sprawia zaprasza na dni otwarte w Poznaniu.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: I po reklamie.

0: Kolega, tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Jean Paul.
4: Siema, tu Dawid Miązek, razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max
4: Poznań 93 i 5 FM.

0: witamy te momenty, kiedy razem z nami tworzycie program RMF Max, ekipa Maxa zawsze na czele, 27 minut przed godziną 13.
1: Jak powiedzieć, że jest piątek, nie mówiąc, że jest piątek?
0: Artur ma pomysł.
2: U mnie w głowie tylko tuli tuli luli, tuli luli luli, tuli luli luli, tuli luli luli.
0: Ja się dopiero uczę tego tekstu, więc
1: trudne jest.
0: Asia ma dla mnie trochę łatwiejsze wyzwanie, by mówić piątek, nie mówiąc, że to piątek.
3: Byle do 17, a potem w tany.
0: I to jest plan!
1: Plan też ma Adam.
4: Ten moment, gdy obroty zwalniają, a obowiązki w pracy mogą poczekać do poniedziałku.
5: Max. Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
2: Bo mnie w głowie tylko tuli tuli.

0: Hity na maksa, Armin van Buuren w RMF Max, 20 minut i godzina 13. I jak popatrzycie dzisiaj za okno, to dzisiaj kiepsko, jutro lepiej, ale w środę, słuchajcie, w środę.
1: Tak, na środę możemy czekać słońce i ciepło.
0: A ja głupi czekałem na weekend.
1: Nie? Bez sensu, czekaj na środę, w ogóle zmień życie.
0: Wszystko, co trzeba wiedzieć o pogodzie, tak żeby weekend mieć możliwie jak najlepiej zaplanowany, dostajecie od nas za chwilę. Zostańcie z RMF Max.
2: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
3: to z kartą moje, Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
4: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
9: Stresujesz się decyzją o studiach?
10: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
9: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
10: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
11: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
13: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
14: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen.
16: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
15: AI,
16: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
17: Firma Dunwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
18: Halo, Kasia?
19: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
18: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
19: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
20: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
21: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
22: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
23: Bo w Media Expert taniej masz.
24: I po reklamie.
25: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
26: Ja też dołączam. Jestem Agata.
27: What up, it's the weekend.
28: What's up, it's Sean Paul.
29: No witam, Dawid Miązek z tej strony.

0: zaraz pogoda. RMF Max.
1: Popołudnie i późne popołudnie w Poznaniu zapowiadają się nadal z zachmurzeniem dużym. Padać jednak nie powinno, a na termometrach zobaczymy 17 stopni. Ciśnienie pozostanie wysokie, a wiatr słaby z południa. Jakość powietrza w mieście jest dobra, ale pogoda może niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Wieczorem na termometrach 13 stopni, więc wychodząc z domu warto założyć coś cieplejszego. A w nocy słupki rtęci pokażą 8 kresek. W nocy zachmurzenie umiarkowane.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: które znacie i kochacie, grają w piątkowe popołudnie tu w RMF Max.
1: I informacje, które koniecznie musicie poznać jako pierwsi, bo będzie można stracić prawo jazdy nawet na 3 miesiące za, uwaga, przejazd kolejowy na czerwonym świetle.
0: Takie zmiany w prawie się szykują, a więcej ważnych informacji jak zawsze u nas o pełnej we Fleszu o 13.
1: Także słuchajcie Maxa po południu i rano też. I w nocy, jak lubicie, tym bardziej. A przede wszystkim nasłuchujcie sygnałów rogatkowego dzwonka i patrzcie na sygnalizację.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20 w TVP2 i TVP VOD.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Ale się tu urządziliście. Ale macie ładnie. O nie! Widok na Wartę. I jeszcze zieleń dookoła. I 5 minut na stary rynek.
2: Taki widok ma tylko kilka mieszkań w Poznaniu.
1: Ja też chcę tak mieszkać.
2: Możesz tak mieszkać, jeżeli wybierasz przed innymi. Jako pierwszy kup apartament w elektrowni Garbary. Premiera sprzedaży drugiego etapu w najbliższy weekend. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 w sobotę i niedzielę do godziny 16. Więcej na robyk.pl.
3: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
4: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
5: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym

0: kuponem w aplikacji BPMe otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: I po reklamie.
4: Tu Radek.
5: Z tej strony Asia.
6: Hi, this is Kaskara.
7: Hej, tu Roxy Węgiel.
8: Cześć, tu jestem.

0: Studio RMF Max Poznań na zegarach 13. To czas na flash i prognozę pogody. Paulina Gołąb, zapraszam. Polacy najbardziej krytycznie oceniają niepłacenie alimentów oraz zaległości przedsiębiorców wobec innych firm. Jednocześnie większość badanych uważa, że problemy ze spłatą zobowiązań częściej wynikają z trudnych okoliczności życiowych niż z nieuczciwości. Tak wynika z raportu ZPF Moralność Finansowa Polaków 2026. A co skłania nas do terminowych spłat?
1: Najsilniej działają konkretne konsekwencje. Problemy prawne, dodatkowe koszty czy ryzyko wpisu do rejestru dłużników. Z perspektywy rynku finansowego to bardzo istotny wniosek. Przekonanie, że zobowiązania należy regulować, jest ważne, ale badanie pokazuje, że równie istotna jest świadomość konsekwencji, jakie niesie ich niespłacanie.
0: Tłumaczył Marcin Czugan, prezes Związku Przedsiębiorstw Finansowych.
2: Słuchacie RMF Max Poznań.
0: Zabezpieczone automaty do gier, komputery, sprzęt elektroniczny i ponad 2000 zł w gotówce. To efekt akcji Krajowej Administracji Skarbowej w Obornikach. Funkcjonariusze wkroczyli do lokalu, gdzie miały odbywać się nielegalne gry hazardowe. Zatrzymano 3 osoby, pracownika i 2 graczy. Organizatorowi grożą 3 lata więzienia oraz 100 tysięcy złotych kary za każdy automat. Kara grozi również graczom. Zasadnicze prace jeszcze nie ruszyły, ale pierwsze słupki i znaki ostrzegawcze możecie już zobaczyć, jadąc S5 od autostrady w stronę Gniezna.
3: Rozpoczęliśmy od tego tygodnia wprowadzanie czasowej organizacji ruchu. Też robimy to dlatego, żeby kierowcy się przyzwyczaili. Tam będą tak zwane przewiązki, czyli przekierowanie ruchu z 2 jezdni na 1 i będzie ruch dwukierunkowy. Jak zostaną zatwierdzone organizacje ruchu na czas remontu, na pewno będziemy informować o tym, że od tego i tego czasu będzie ten remont.
4: Na razie są znaki.
3: Tak, na razie są znaki, dlatego że przygotowanie do tych przewiązek to jest demontaż barier. Te prace wykonawca też wykonuje, no tak, żeby było bezpiecznie dla niego.
0: Mówiła Alina Cieślak z poznańskiego oddziału GDDKiA, a rozmawiał z nią Przemek Wałczyński. Oba remonty mają ruszyć lada dzień. We fleszu RMF Max wracamy do międzynarodowego konkursu imienia Henryka Wieniawskiego, który odbędzie się w Poznaniu. Największe konkursowe emocje pod koniec października.
5: Laureatów tradycyjnie poznamy po ostatnim posiedzeniu jury w nocy z 22 na 23 października. 23 października odbędzie się również gala wręczenia nagród, a bezpośrednio po niej pierwszy koncert laureatów. Dzień później, 24, będą mieli okazję zagrać ponownie dla poznańskiej publiczności, zaś konkurs domknie gala w Warszawie Filharmonii Narodowej 25 października.
0: Mówiła dyrektor konkursu Karolina Kaźmierczak. To 17. edycja prestiżowego konkursu organizowanego co 5 lat. Przesłuchania rozpoczną się 8 października. Wśród 50 uczestników jest 6 Polaków.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia oferujący nową Kia Sportage. Poznań, ulica Obornicka. Marvelgrupa.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: A wiecie, że do kalendarzowej jesieni pozostało 12 dni, a pogoda już nas przygotowuje do jesiennej aury. Dziś termometry maksymalnie pokażą 17 stopni, a niebo jest zachmurzone i na większe rozpogodzenia nie mamy raczej co liczyć, ale na opady deszczu też nie. Jutro będzie cieplej, do 20 stopni maksymalnie, a na niebie pojawi się słońce, ale chmury też są prognozowane. W niedzielę 18 stopni, zachmurzenie duże i możliwe przelotne opady deszczu.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia oferujący nową Kia Sportage. Poznań, ulica Obornicka. Marvelgrupa.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
8: Ja tylko chciałem zauważyć, że kawa wjechała, tętno jest w normie. Zaczynam dzień w wybitnej formie.
9: Brawo ty!
8: Rzucam na luz, zmieniam orbity, mój plan na dzisiaj jest znakomity.
9: A jest 13:04, kiedy zacząć jak nie teraz, Irek? Dzień dobry!

0: wszystko.
1: Premiera w RMF Max.
2: Jeszcze tego nie wiecie, ale właśnie tego teraz potrzebowaliście.
0: Mata dograł swoje wersy do tego, przy czym bujaliśmy się prawie przez całe lato. Age, Ring My Bell, tym razem w wersji z Polską.

0: Zapamiętajcie tę godzinę. 13, prawie 20. 20 minut po pierwszej i po południu ułatwiamy wygrywanie gwarantowanych 5000 złotych.
1: Za samo odebranie telefonu. I bardzo chcemy, żeby ta kasa trafiła właśnie do was. Dlatego załatwiliśmy wam ofertę.
0: Słuchajcie, 650 razy mnożymy szanse wysłane właśnie teraz SMS-em o treści MAX na 7327. Ty wysyłasz SMS za 3,69 na 7327. W treści wpisujesz MAX i taki SMS mnożony jest razy 650, a to oznacza, że 650 razy wzrasta twoje prawdopodobieństwo, że zadzwonimy do ciebie, a ty za samo odebranie dostajesz już 5000 zł.
1: A może być jeszcze lepiej, bo jak masz 9 w swoim numerze telefonu, cyfrę 9, to wtedy pomnożymy twoje zgłoszenie razy 1300.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: Ha, ale super.
1: Tak to załatwiliśmy.
0: Asia to załatwiła, przepraszam, ja o tym nic nie wiedziałem.
1: Irek tylko niesie wieść.
0: 1300 razy, jeżeli masz 9 w swoim numerze, wysyłaj MAX na 7327. Jeżeli zadzwonimy do ciebie, odbierzesz telefon gwarantowany 5000 zł.
1: Nie czekaj, teraz ślij hasło MAX pod 7327.
2: Reklama. Dużo dobrego. Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj już dziś o 20:40 w TVP2.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Każda kura zasługuje na to, by móc rozprostować skrzydła. Jedna z największych sieci handlowych w Polsce właśnie zrobiła duży krok w tym kierunku. Od września w sklepach własnych Auchan nie znajdziesz już jaj od kur trzymanych w klatkach. Nie ma ich też w makaronach, majonezach i innych produktach marki własnej. To realna zmiana dla tysięcy kur, które w końcu rozprostują skrzydła. Takich dobrych zmian jest więcej. Sprawdźcie na stronie przygotowanej przez otwarte klatki. biznesbezklatek.pl.
11: To nowe Lego Kreator 3 w jednym?
12: I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
13: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
12: To będzie dla mnie zaszczyt.
14: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
15: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
16: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
17: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
19: Codziennie niskie ceny.
20: I po reklamie.
21: To jest RMF Max.
22: Hity na maksa.
23: Poznań 93 i 5 FM.

0: Idealna playlista na popołudniowy piątek. W pracy 28 minut przed godziną 14. Cały czas sprawdzamy. I faktycznie protest maszynistów się skończył, ale opóźnienia na kolei ciągle zostały i są gigantyczne.
1: Pociąg ze Szczecina do Przemyśla ma 333 minuty opóźnienia, a z Poznania do Ustki 246, i to są rekordy na
0: razie.
1: Także
0: jeżeli dzisiaj jedziecie gdzieś pociągiem, to koniecznie sprawdzajcie, czy wasza linia odjeżdża zgodnie z rozkładem. No i w imieniu protestujących maszynistów prosimy o zrozumienie.

0: To, co się dzisiaj dzieje w pogodzie, to jest taka próba generalna przed jesienią.
1: Próba?
0: No?
1: No i po co nam te próby, pani jesień? To my mamy już tyle wiosen, że jesień może przychodzić bez ostrzeżenia.
0: Chyba
1: zapraszamy,
0: ty.
1: Prognoza pogody będzie za chwilę. Nie, no wiadomo. Ja i kolega, i to do tego nie indywidualnie, tylko razem mamy odpowiednio dużo wiosen, żeby się nie bać jesieni. Ważne prognozy już za chwilę, bądźcie blisko RMF Max.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl to szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
9: Bronek, a kiedy przytniesz moje krzaczki?
8: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w domitech.
10: Czy powinienem studiować?
11: Powinieneś.
10: Logistykę?
11: No może.
10: Czy może zarządzanie?
11: Też.
10: Ale co mam wybrać?
11: Nie wiem. Jestem twoim głosem wewnętrznym, nie doradcą zawodowym.
12: Sprawdź ofertę Wyższej Szkoły Logistyki. Zapisz się na studia. Logistyka i zarządzanie w WSL. Dołącz do WSL już teraz i zapłać mniej. Tylko 490 zł za pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Promocja obowiązuje do 9 października. WSL. Masz w tym biznes.
13: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w Zamku Książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. Pana krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
14: Jakiego mieszkania właściwie szukamy? Dodatkowego pokoju, dobrego dojazdu czy większego balkonu?
15: Najlepiej to wszystko naraz i jeszcze w dobrej cenie.
14: No to mam dla ciebie propozycję i rabat.
15: Rabat?
14: Rabat 8% na dniach otwartych Splawi.
15: No to jedziemy.
14: Deweloper Splawia zaprasza na dni otwarte inwestycji Leśny Marcelin przy Unii i Ogrody Naukowskiej w Poznaniu. Od 9 do 12 września odwiedź biura sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 56 oraz Unii Lubelskiej 6 przez U2. Porozmawiaj z doradcą, poznaj ofertę mieszkań i skorzystaj z 8% rabatu. Sprawdź szczegóły na sprawia.pl. Sprawia zaprasza na dni otwarte w Poznaniu.
16: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
17: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
16: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
18: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
19: Żminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
20: Denzel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
19: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
20: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Bieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
18: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
7: I po reklamie.
21: To jest RMF Max.
22: Hit na maksa.
21: Poznań 93 i 5 FM.
22: Sprawdzisz?
21: Sprawdź.
22: Sprawdź.
21: Pogoda w RMF Max.
0: A wiecie, że do kalendarzowej jesieni pozostało 12 dni, a pogoda już nas przygotowuje do jesiennej aury. Dziś termometry maksymalnie pokażą 17 stopni, a niebo jest zachmurzone i na większe rozpogodzenia nie mamy raczej co liczyć, ale na opady deszczu też nie. Jutro będzie cieplej, do 20 stopni maksymalnie, a na niebie pojawi się słońce, ale chmury też są prognozowane. W niedzielę 18 stopni, zachmurzenie duże i możliwe przelotne opady deszczu.
21: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

0: Przyśnił nam się Fuka i Vito Bambino i oto są w RMF Max 9 minut i godzina 14.
1: A to jest najważniejsza wiadomość tego popołudnia, bo zaczyna się sezon wywiadówek i zebrań w klasach i w szkołach.
0: Tak, powiemy wam, gdzie trzeba sobie usiąść, żeby was nie wybrali do trójki klasowej.
1: Najlepiej, zapamiętajcie to, najlepiej usiąść z boku w tylnej części sali, ale blisko drzwi, żeby w razie czego musieć pilnie wyjść.
0: Jest też jeszcze inny sposób.
1: Tak?
0: Jak będą do ciebie mówić, to trzeba powiedzieć, że nie ponimają.
1: Skarbnikiem na pewno nie będzie.
0: A przewodniczącym być może.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Kto go śledzi, kto go lubi, kto szanuje, wiem, że jesteście i wiem, że zagłosujecie. Wraca do listy Hot Bands Sobel. Jest nowość. Francis i Sobel w numerze One Day in Poland. Czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi.
8: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
9: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Mocne 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.

0: Poznań 93 i 5 FM.
1: Jest 14. To czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam. Ministerstwo Infrastruktury, jak mówiliśmy, chce zaostrzenia przepisów po tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych. Co będą zakładały nowe przepisy?
2: Dariusz Klimczak zapowiedział, że wjechanie na przejazd kolejowy na czerwonym świetle ma być karane utratą prawa jazdy.
3: Widzimy, jakie to jest groźne i widzimy, że niestety mimo tak drastycznych przykładów wciąż zdarzają się przypadki.
2: Nowe zmiany będą zakładały także kary dla pieszych oraz użytkowników rowerów i hulajnóg, którzy łamią przepisy na przejazdach kolejowych.
1: Tyle Jakub Rybski. Projekt nowych przepisów zostanie zaprezentowany na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów w przyszłym tygodniu.
0: To jest RMF Max Poznań.
1: Uwaga kierowcy, od poniedziałku będziecie musieli liczyć się z utrudnieniami na ulicy Biskupińskiej w Poznaniu. Tam zamknięty będzie przejazd kolejowo-drogowy z powodu modernizacji obwodnicy kolejowej. Objazdy dla samochodów osobowych wyznaczono ulicami Koszalińską, Lutycką i Strzeszyńską. Ciężarówki w kierunku Suchego Lasu pojadą dłuższą trasą. Utrudnienia potrwają do 2 października. Garbary znów będą miały swoje święto. Będzie parada, taniec, muzyka i atrakcje dla całych rodzin. O tym teraz Przemek Wałczyński.
4: Uczestnicy wyruszą z Placu Kolegackiego i przejdą na Plac Bernardyński, a tam przygotowano m.in. pokazy młodych tancerzy ze szkoły baletowej i MDQ, ale także występ seniorek z Młynareczek. Będzie również młodzież z Fundacji Open i spektakl Teatru Kurtynka. Przez cały czas będzie można zaglądać na stoisko, wziąć udział w warsztatach i coś przekąsić. A parada rusza 20 września o 15:00, z kolei o 17:30 tego samego dnia na dziedzińcu Poznańskiej Szkoły Baletowej przy Gołębiej zacznie się koncert i potańcówka przy muzyce na żywo.
1: We Fleszu RMF Max o 14:00 wracamy do retro targów, które odbędą się za tydzień w Poznaniu. Na targach atrakcją będą nie tylko stare auta, ale także zabytkowy kombajn.
5: Bizon, który przyjedzie do nas na kołach w szczytnym celu, polecam, żeby śledzić jego trasę, na pewno relacja będzie z tego bardzo ciekawa. Kawa już wyruszył w naszą stronę, a jeszcze ponad tydzień do targów, więc wierzymy w to, że zdąży na targi. Czołg T34, strefa driftu na placu Marka, gdzie będzie można na fotelu pasażera przejechać się takimi samochodami klasycznymi. Najmłodszy ma 24 lata, więc to też nie są najstarsze konstrukcje, ale na pewno bardzo ciekawe pojazdy.
1: Mówił dyrektor imprezy Bartosz Dębiński. Targi Retro Motor Show odbędą się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Startują za tydzień w piątek i potrwają 3 dni. I na koniec tego flesza masz oko do ciekawych kadrów. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym Autobusy w aglomeracji. Wystarczy zrobić w tym roku zdjęcie autobusu na miejskiej lub podmiejskiej linii organizowanej przez ZTM i przesłać je przez formularz internetowy. Zgłoszenia są przyjmowane do 20 września. Udział mogą wziąć osoby pełnoletnie, a szczegóły znajdziecie na stronie ZTM-u.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Seltos. Poznań Obornicka, marvelgrupa.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Do wieczora w Poznaniu utrzyma się duże zachmurzenie, ale padać nie powinno. Na termometrach od 15 do 17 stopni, a wiatr jest z południa słaby, lekko odczuwalny. Ciśnienie pozostanie wysokie. Jakość powietrza jest dobra, choć pogoda może niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Wieczorem temperatura spadnie do 13 stopni, dlatego warto się cieplej ubrać. Noc zapowiada się z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, a na termometrach zobaczymy 8 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Seltos. Poznań Obornicka, marvelgrupa.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Hity na maksa.
6: U mnie w głowie tylko tuli tuli luli, tuli luli luli, tuli luli luli, tuli luli luli.
7: Artur powiedział, że jest piątek, nie mówiąc, że jest piątek.
1: I wy też powiedzcie, że jest piątek, nie mówiąc, że jest piątek. Max, nagrajcie nam głosóweczkę. Instagram, Messenger w tym temacie już aktywne.

0: Skukon i Jonathan. Oni też chcieliby wiedzieć, jak tam się u was sprawy mają 14 po 14.
1: Elegancko!
2: To Robert mówi, że jest piątek, nie mówiąc, że jest piątek.
3: Dwa dni zamiast dla pracodawcy będę charytatywnie pracował dla żony.
0: Łukasz, tak w poważną nutę uderzył.
2: Ja się nie uśmiecham nawet.
0: Dlatego, że kiedyś przy żonie zrobił tak. I teraz się musi pilnować.

0: Esencja piątków RMF Max, Eliokes i Lavinia Reasons. Wow. Tak wam gramy 20 minut po drugiej.
1: A teraz wam podamy sekretną recepturę na atrakcyjne nagrody. Za odebranie telefonu 5000 zł.
0: Szansa na 10000 zł albo fajne nagrody.
1: Hulajnoga elektryczna, projektor filmowy, hulajnoga elektryczna, PS5, hulajnoga elektryczna. Ja bym polował na hulajnogę elektryczną.
0: To wszystko może być, jest szansa, że będzie to wasze. Tylko musicie się zgłosić do zabawy.
1: SMS o treści MAX za 3,69 leci teraz. Uwaga na numer 7327. Tak, Asia?
2: Reklama.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Budujesz lub modernizujesz dom? Inwestujesz masę pieniędzy w efektywne źródła ciepła i skuteczną termoizolację? Nie zapomnij o szczelnych i stylowych oknach. Postaw na polskie okna PCV Bros spod poznańskiej fabryki w Buku. Okna PCV Bros to nowoczesne i niezawodne profile Salamander. Doskonałe właściwości termo- i dźwiękoizolacyjne. Jakość i spokój na lata w doskonałych cenach. Poznaj okna Bros z Buku na bros.poznań.pl.
6: Jeden z najbardziej uznanych artystów europejskiej sceny elektronicznej, Ale Farben, po raz pierwszy pojawi się w X-Demonie w Poznaniu. Autor hitów takich jak Please Tell Rosie, Buddy Talk oraz Freedom. Razem z nami już w sobotę 12 września na żywo. Więcej informacji na naszych social mediach oraz na www.poznańxdemon.pl. Imprezę poleca RMF Max.
7: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
8: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
7: Znaczy, Frosta kupiłeś?
8: Proszę, się nie da.
9: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
10: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
11: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Matsuoka, Luboń, ulica Armii Poznań 37.
14: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
15: Na przykład telewizor LG 65 cali teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
14: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Karolina,
18: Marek,
19: Zuśka.
20: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
21: Hey, it's Dua Lipa.
22: Hey, this is Kygo.
23: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
24: RMF Max.
25: Poznań 93,5 FM.

0: Znaliśmy ją od pierwszego słyszenia. Prima Ballerina i Margaret w RMF Max.
1: Muzyka działa na stres, to wiemy nie od dzisiaj, ale nowość jest taka, że wiemy już, żeby nam pomogła ta muzyka, to tak? Trzeba jej słuchać po stresującej sytuacji, a nie przed.
0: Czyli nie tylko w pracy, jak jesteście, to słuchacie RMF Max, no, ale przede wszystkim w drodze z pracy do domu możecie sobie słuchać RMF Max, na co bardzo liczymy, zwłaszcza, że naukowcy co prawda tego nie potwierdzają, ale jak się słucha po domu, także RMF Max, to jak się każda stresująca
1: to
0: sytuacja
1: działa podwójnie,
0: oczywiście.
1: Po domu.

0: KJ Godzia i Michi. Koło Jason Derulo też tam śpiewa i się nawet przedstawia. Jakbyście nie zasłyszeli, to wam przypomnę.
1: Irek, Jakubek i Asia Meu w stylu Jasona Derulo razem z wami. Popatrzyłem na prognozę pogody i właśnie sobie tak pomyślałem, że nic tak bardzo... No właśnie, są od tego ludzie. Przepraszam, następnym razem cię posłucham. Eksperci od prognozy pogody, także tej weekendowej, za chwilę w RMF Max. Bądźcie z nami, będziemy słuchać szczegółów.
2: Reklama.
3: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowa ulica Rolna 23.
4: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
5: Łap ostatnie promienie słońca na tarasie MK Bowling w Galerii MM. W piątki i soboty czekają imprezowe DJ sety. W środy kino letnie na tarasie. 16 września amerykański komediodramat The Nice Guys. A 30 września z okazji Dnia Chłopaka kultowa polska komedia Chłopaki nie płaczą. Aktualności szukaj na naszych socialach. Zaprasza RMF Max.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Wygenerowano z AI.

0: MediaExpert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
3: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się. Taka okazja tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.

0: tu Ola i Jarek.
1: Hejka, tu Maciek.
2: Cześć, tu Oskar Sims.
3: Hello, this is September.
4: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Poznań 93.5 FM.
6: Będzie ładnie?
5: Za chwilę pogoda w RMF Max.
7: Do wieczora w Poznaniu utrzyma się duże zachmurzenie, ale padać nie powinno. Na termometrach od 15 do 17 stopni, a wiatr jest z południa słaby, lekko odczuwalny. Ciśnienie pozostanie wysokie. Jakość powietrza jest dobra, choć pogoda może niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Wieczorem temperatura spadnie do 13 stopni, dlatego warto się cieplej ubrać. Noc zapowiada się z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, a na termometrach zobaczymy 8 stopni.
5: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: Zdradzimy wam pewną tajemnicę naszej redakcji.
1: Od świtu do świtu.
0: Bo mamy taką koleżankę, której imię możemy mówić tylko w piątek o 14:50, czyli teraz.
2: Cześć pa!
0: Cześć pa, koleżanka, cześć pa. No hej, cześć pa. Miejmy nadzieję, że cześć pa pracuje także już w waszej firmie, czego wam z całego serca życzymy.
2: Pięknego weekendu.
0: Tak, Asia Mełz, Irek Jakubek. Cześć pa!

0: Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
5: Przecież to pasuje do siebie. Świetnie.
6: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
7: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Świeci się check engine. ABS. Airbag. I jeszcze 3 kontrolki, których nawet nie znasz. To nie choinka. To znak, że czas zadzwonić do legalnej stacji demontażu Capral Car.
13: 515-111-111.
12: Odbieramy auto za darmo i płacimy gotówką. Capral Car. 515-111-111. 515-111-111.
14: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
15: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%.
16: Autoklub. Znajdziesz nas w Poznaniu przy ulicy Opłotki 15 i Swarzędzu. Ulica Wrzesińska 174.
17: I po reklamie.

0: Czas na flash, flash sportowy i prognozę pogody w RMF Max. Poznań, Paulina Gołąb. Ponownie zapraszam, jest 15. Warszawska Prokuratura Okręgowa wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy realizacji i rozliczeniu projektu Marka Polska pod strategia turystyczna. Odpowiadała za niego zdymisjonowana już pełnomocniczka rządu do promocji Polski profesor Barbara Mróz-Gorgoń. Była ona również kierowniczką merytoryczną raportu, jak się okazało, wygenerowanego z użyciem AI pod tytułem Polaków portret własny. Czego dotyczy to postępowanie?
1: Między innymi podejrzenia wyłudzenia prawie 180 tysięcy złotych dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Drugi wątek śledztwa dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego, który miał zaakceptować sprawozdanie, rozliczyć i wypłacić dotacje za nieprawidłowe wykonanie umowy.
0: Tyle Jakub Rybski.
2: To jest RMF Max Poznań.
0: Minęła 15, a to czas, by sprawdzić sytuację na poznańskich drogach. Tradycyjnie o tej

0: godzinie korek na Lutyckiej do Sytkowskiej z obu stron. Zwalniamy też na Witosa, Niestachowskiej i Wawrzyńca. Więcej aut miejscami na Lechickiej i Bałtyckiej, a także na Głogowskiej, Hetmańskiej i Jana Pawła II. Kierowcy, uważajcie, bezpiecznej drogi. Nowy peron kolejowy na Naramowicach jest już gotowy. Teraz czas na wygodne dojście do przystanku. Miasto szuka wykonawcy, który połączy ulicę Błażeja z peronem, chodnikiem i drogą rowerową. Szczegóły zna Przemek Wałczyński.
1: Trasa pobiegnie od skrzyżowania ulic Błażeja z Aleją Praw Kobiet do peronu Poznań-Naramowice. Będzie to również odgałęzienie w stronę osiedla, a po drodze pojawią się ławki, oświetlenie, stojaki na rowery i zieleń, ale także wiata rowerowa czy stacja na prawie jednośladów. To część większego planu stworzenia węzłów przesiadkowych przy powstającej kolejowej obwodnicy miasta. Oprócz Naramowic w obrębie Poznania to stacje Franowo, Kobyle Pole, Zieliniec i Piątkowo. Chętne firmy mogą zgłaszać się do 24 września.
0: Do Poznania przyjadą skrzypkowie z całego świata. Artyści powalczą o zwycięstwo w międzynarodowym konkursie skrzypcowym imienia Henryka Wieniawskiego. Już samo zakwalifikowanie się do konkursu to spory sukces dla skrzypków.
2: Do udziału w tegorocznym konkursie jury zakwalifikowało 50 młodych skrzypków i skrzypaczek. Otrzymaliśmy ponad 250 zgłoszeń z 36 krajów i 4 kontynentów. Z udziału w konkursie zrezygnowała jedna uczestniczka. Zgodnie z regulaminem jej miejsce zajął kandydat kolejny z listy rezerwowej. Tym samym liczba uczestników pozostaje bez zmian i w Poznaniu w październiku usłyszymy 50 skrzypków.
0: Mówiła dyrektor konkursu Karolina Kaźmierczak. Przesłuchania rozpoczną się 8 października. Wśród 50 uczestników jest 6 Polaków. I na koniec tego flesza mieszkańcy Poznania mogą słyszeć wybuchy i strzały. We wrześniu na poligonie w Biedrusku prowadzone są ćwiczenia z użyciem amunicji bojowej i środków minerskich. Szkolenia odbywają się od poniedziałku do soboty, także w godzinach nocnych.
3: Kto wygrał?
4: Zaraz flesz sportowy w RMF Max.
5: Dziś wraca piłkarska ekstraklasa i to właśnie od niej zaczniemy popołudniowy flesz sportowy. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. O 18:00 mecz Rakowa-Częstochowa z Motorem Lublin. Ten pierwszy zespół po raz pierwszy poprowadzi Tomasz Kaczmarek. Wieczorem o 20:30 pierwszy gwizdek w meczu Wisły Kraków z Jagiellonią Białystok.
6: Wiem, że trudne zadanie przed nami. Na pewno bardzo dużo musimy na boisku zrobić dobrego i też ograniczyć te atuty, które ma przeciwnik do tego, żeby wygrać spotkanie.
5: Mówił trener Jagi Adrian Siemieniec. Mecz będzie rozgrywany w cieniu doniesień o wymianie wiadomości między nim a sędziami. Wcześniej, bo o 18:00, polskie piłkarki do lat 20 zagrają trzeci mecz fazy grupowej Mistrzostw Świata. Nasza kadra na stadionie w Bielsku-Białej zmierzy się z Beninem.

0: Od 16 do 17 stopni pokazują termometry w Poznaniu i więcej już nie zobaczymy. Na niebie zachmurzenie umiarkowane i duże z przewagą dużego, ale padać nie powinno. Ciśnienie jest wysokie i takie pozostanie, wiatr słaby, a jakość powietrza w mieście dobra. Wieczorem termometry pokażą 13 stopni, a w nocy słupki rtęci spadną do 8 kreski. A jutro synoptycy prognozują więcej przejaśnień, ale chmury też mogą się pojawiać. Na termometrach przyjemne 20 stopni.
1: Ja wiem, że na ten początek września to można patrzeć różnie, ale ja uważam, że super, że właśnie się zaczyna ten czas w roku, kiedy jak jest ciepło, to wszyscy się cieszą, a jak pada, to nikt nie narzeka, no bo w sumie jest jesień, to musi padać, nie?
2: Rzeczywiście, to jest niezwykły czas. Zapraszamy celebrować go wspólnie. Michał Siwek.
1: Justyna Borycka, cześć, to kanał Nadawczy.
2: Alabama Ten.

0: Shakira wprawdzie w polskim domu się nie wychowała, bo gdyby się wychowała, to by wiedziała, że nie mówi się daj, tylko poproszę. Daj, daj za nami od Shakiry.
1: Tak jest, a my dzisiaj otwieramy weekend w RMF Max, czyli pora zrobić głośne we dla tego wszystkiego, co wam się dzisiaj udało. Czekamy na głosówki na Messengerze RMF Max. To jest moment, żeby pochwalić się tym, co wam wyszło. Nawet jeśli po prostu przetrwaliście i to się dzisiaj udało, to to też jest dobrze,
0: Kwiatuszku. A można powiedzieć o tym, co ci uciekło? Mi uciekł autobus. Szedłem do pracy pół godziny z buta.
1: Ale zobacz, jak zdrowo.
0: Bardzo się cieszę z tego. Wy też możecie oczywiście nagrać, co wam wyszło, uciekło, albo jeszcze gdzieś...
1: się udało.
0: Się wylało.
1: Messenger RMF Max. Czekamy na głosówki.

0: David Guetta w RMF Max, Alok i Stick Figure też w tym numerze, już 17 minut po trzeciej, a my sobie podsumowujemy ten dzień, ten tydzień, bo weekend powoli się zaczyna. I co tam się udało?
1: Co wam dzisiaj wyszło? Oto było pytanie.
2: Co mi dzisiaj wyszło? Skończył się 3-tygodniowy urlop.
1: W końcu można wrócić do pracy, do przyjaciół, prawda? Ach, poczuć to uczucie spełnienia, które ma się chodząc codziennie.
0: Domowy rosołek.
1: Do pracy, niesamowite.
0: Same
1: co
0: plusy.
1: Wam jeszcze dzisiaj wyszło?
3: W końcu wyszło mi się z pracy.
0: No, a tutaj jednak wyszło z pracy.
1: Czemu nie robisz wii ze mną?
0: Przepraszam.
1: Miałaś robić.
0: Już,
1: co mnie samego zostawiasz? To nie jest miłe.
0: Okej, okay, daj kolejne, to zrobimy razem wii. No. Obiecuję.
4: A mi się dzisiaj udało zebrać 3 wiaderka grzybów i jestem przeszczęśliwa.
1: A, widzisz, jakie to jest uczucie?
5: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.

0: takich jak Please Tell Rosie, Buddy Talk oraz Freedom. Razem z nami już w sobotę 12 września na żywo. Więcej informacji na naszych social mediach oraz na www.poznańxdemon.pl. Imprezę poleca RMF Max.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: O nie! Gdzie moja kasa?
1: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
0: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Idealne na obiad. Polskie ziemniaki. Cena sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
3: Stokrotka.
4: Ulubiona kuchnia?
5: Wiadomo, włoska.
4: Lody?
5: No, włoskie.
4: Wakacje?
5: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
4: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
5: Fantastycznie!
4: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
8: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33, RRSO 0%.
9: Autoklub. Znajdziesz nas w Poznaniu przy ulicy Opłotki 15 i Swarzędzu, ulica Wrzesińska 174.
10: Każda kura zasługuje na to, by móc rozprostować skrzydła. Jedna z największych sieci handlowych w Polsce właśnie zrobiła duży krok w tym kierunku. Od września w sklepach własnych Auchan nie znajdziesz już jaj od kur trzymanych w klatkach. Nie ma ich też w makaronach, majonezach i innych produktach marki własnej. To realna zmiana dla tysięcy kur, które w końcu rozprostują skrzydła. Takich dobrych zmian jest więcej. Sprawdźcie na stronie przygotowanej przez otwarte klatki. biznesbezklatek.pl.
11: I po reklamie.

0: Słyszycie mój głos?
1: To Michał Siwek z RMF Max i Justyna Borycka.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Borycka.
3: Dobrze się przedstawiłeś, bo bałam się, że będzie na mnie. Na szczęście udało się, że nie. Co jeszcze ciekawego u was słychać, co wam się udało przed weekendem, żebyśmy mogli otworzyć weekend? Co tam leci?
1: No czemu to nie leci? Poczekaj, nie, no bo to ludzie mieli lecieć, a nie lecą. Poczekaj, no bo zły przycisk, no już.
4: A mi się właśnie dzisiaj skończyło zwolnienie lekarskie, bo miałem operację na kolano.
3: To była...
1: tak zwana kolanoskopia.
3: Dokładnie.
1: Ale
3: proszę, tak.
1: Bo należy się...
5: A mi jak nigdy udało się wyjść wcześniej z pracy i jak nigdy stoję w korku.
1: A, no bo
3: Bo to świat wie, o której masz wrócić do domu, tak? Jak wyjdziesz z pracy, to i tak postoisz w korku.

0: 5000 zł za samo odebranie telefonu. Dziś dajemy w zabawie urodzinowy deszcz nagród. 5000 zł za samo odebranie telefonu, a w koszach nawet 10 tysięcy do wygrania. Żeby wziąć udział, piszecie Max na 7327 za 3,69. Pytanie, o ile mnożymy każdego SMS-a teraz, tak. Borycka, ile?
1: Runda bonusowa rusza, no to nie wiem, tak 300?
0: Nie, mało.
1: 400?
0: Tak mało.
1: No nie, 500?
0: Tak mało.
1: No, 600?
0: Tak dużo?
1: Dobra, 590.
0: O nie.
1: 500, to jest moje ostatnie słowo. 590 razy tyle mnożymy twoje zgłoszenie z hasłem MaxPod 7327 za 3,69. Ślij teraz, żeby zagrać o 10 tysięcy złotych i dostać 5 koła za samo odebranie telefonu.
0: Ale wam załatwiłem.
2: Reklama. Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Jeden z najbardziej

0: Imprezę poleca RMF Max. Zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20/80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.
1: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny!
8: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
9: Łap ostatnie promienie słońca na tarasie MK Bowling w Galerii MM. W piątki i soboty czekają imprezowe DJ sety. W środy kino letnie na tarasie. 16 września amerykański komediodramat The Nice Guys. A 30 września z okazji Dnia Chłopaka kultowa polska komedia Chłopaki nie płaczą. Aktualności szukaj na naszych socialach. Zaprasza RMF Max.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku, karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

0: 3 i 5 FM.
1: Od 16 do 17 stopni pokazują termometry w Poznaniu i więcej już nie zobaczymy. Na niebie zachmurzenie umiarkowane i duże z przewagą dużego, ale padać nie powinno. Ciśnienie jest wysokie i takie pozostanie, wiatr słaby, a jakość powietrza w mieście dobra. Wieczorem termometry pokażą 13 stopni, a w nocy słupki rtęci spadną do 8 kreski. A jutro synoptycy prognozują więcej przejaśnień, ale chmury też mogą się pojawiać. Na termometrach przyjemne 20 stopni. We'll be right back.

0: Ariana Grande jesienią brzmi naprawdę dobrze. Za 5 minut będzie czwarta, tymczasem w Szwecji szykują się wybory parlamentarne i okazuje się, że tam na liście kandydatów 90 kandydatów polskiego pochodzenia, słuchaj.
1: No, proszę bardzo. Zachciało wam się, drodzy Szwedzi, kochani, potopu? No teraz będziecie mieli bigos zamiast cynamonek.
0: O, i flaki jeszcze.
1: I flaczki dorzucimy. A, proszę bardzo. Kara za grzechy przeszłości.
0: Za chwilę flash i pogoda. Zostańcie za RMF Max. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do

0: salonach i na Renault.pl.
1: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
2: Jeden z najbardziej uznanych artystów europejskiej sceny elektronicznej, Ale Farben, po raz pierwszy pojawi się w X-Demonie w Poznaniu. Autor hitów takich jak Please Tell Rosie, Buddy Talk oraz Freedom. Razem z nami już w sobotę 12 września.

0: Imprezę poleca RMF Max.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Ulubiona kuchnia?
5: Wiadomo, włoska.
4: Lody?
5: No, włoskie.
4: Wakacje?
5: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
4: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
5: Fantastycznie!
4: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99, kupując dwie.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Łap ostatnie promienie słońca na tarasie MK Bowling w Galerii MM. W piątki i soboty czekają imprezowe DJ sety. W środy kino letnie na tarasie. 16 września amerykański komediodramat The Nice Guys. A 30 września z okazji Dnia Chłopaka kultowa polska komedia Chłopaki nie płaczą. Aktualności szukaj na naszych socialach. Zaprasza RMF Max.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
11: I po reklamie.

0: Kasia.
1: Jestem Radek, a to moja ekipa.
2: Hey, this is Calvin Harris.
3: Cześć, tu Daria Zawiałow.
4: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Poznań 93 i 5 FM.
6: Czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań o 16. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam. Do późnego wieczora potrwają utrudnienia na kolei w związku z protestem maszynistów. W południe zakończyli swoją akcję, która polegała na zwalnianiu na przejazdach do 20 km na godzinę. Maszyniści domagają się poprawy bezpieczeństwa na przejazdach. Pasażerowie czekający na opóźnione pociągi podchodzą do protestu ze zrozumieniem.
7: Wiem, do czego opóźniony kolej jest w takiej sytuacji, że musi wymusić jakieś zmiany. Nie denerwuję się z tego powodu.
8: Nie ma pani żalu?
7: Nie mam żalu, to dla naszego bezpieczeństwa.
8: Pana zdaniem protest słuszny?
9: Tak, tak. To za dużo tych jest wypadków, zdecydowanie.
10: Tych ludzi się staram naprawdę zrozumieć, bo to chodzi o ich bezpieczeństwo.
6: Usłyszał od podróżnych w Lublinie Dominik Smaga.
5: Słuchacie RMF Max Poznań.
6: We fleszu RMF Max o 16 trochę sportu. W niedzielę o godzinie 15 na stadionie w Poznaniu rozpocznie się pierwszy finałowy mecz żużlowców Hunters PES Rzec z Abramczyk Polonią Bydgoszcz. Stawką jest awans do PGE Ekstraligi. W związku ze spotkaniem zmieni się organizacja ruchu w rejonie ulic Warmińskiej i Kaszubskiej. Kierowcy musicie liczyć się z utrudnieniami. Na spotkanie najlepiej wybrać się komunikacją miejską. Z utrudnieniami będziecie musieli liczyć się także na S5 i S11. Lada dzień na trasach pojawią się drogowcy.
11: Na wschodniej obwodnicy od przyszłego tygodnia będą jeszcze zmiany od węzła Poznań Wschód do MOP-u Czerlejno. W tych okolicach też będą te przewiązki wykonywane.

0: I jak będzie ta organizacja ruchu uzgodniona, to wykonawcy będą ruszać z remontem. Również węzeł Kleszczewo będzie, nawierzchnia na tym węźle będzie wymieniana. Remontowana będzie na wschodniej obwodnicy Jezdnia w kierunku Gniezna. Na razie w tym roku. Także prace będą tylko na tej jezdni. Ruch będzie się odbywał na tej jezdni w kierunku Poznania.
1: Mówiła Alina Cieślak z poznańskiego oddziału GDDK JA. Oba remonty mają zakończyć się w podobnym terminie na przełomie tego i następnego roku. To impreza dla miłośników motoryzacji. Za tydzień odbędą się targi Motor Show. Po raz pierwszy zorganizowano je 10 lat temu w ramach eksperymentu, ale okazało się, że pasjonatów klasycznej motoryzacji szybko przybywa, a sama impreza mocno się rozrosła.
2: Zaczynaliśmy w 2016 roku. Wcześniej oczywiście zabytkowa motoryzacja była częścią Poznań Motor Show. Jednak dojrzeliśmy do decyzji, aby wyodrębnić zabytkową motoryzację i stworzyć nowe wydarzenie właśnie pod nazwą Retro Motor Show. 10. jubileuszowa edycja, jak zaczynaliśmy właśnie, ledwo zapełniając 2 pawilony. Mieliśmy wtedy, żebym nie skłamał, 50 wystawców. W tej chwili ta liczba jest praktycznie 4-krotnie większa.
1: Mówił Dariusz Wawrzyniak z grupy MTP, a targi odbędą się od 18 do 20 września na terenie MTP. Szczegóły znajdziecie na ich stronie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia oferujący nową Kia Sportage. Poznań, ulica Obornicka. Marvelgrupa.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Jeśli czujecie się śpiący, zmęczeni i rozdrażnieni, to możecie to zrzucić na pogodę. Ta niekorzystnie wpływa na nasze samopoczucie i w sumie nie ma co się dziwić, patrząc za okno. Na niebie chmury, które utrzymają się do wieczora, ale padać nie powinno. Wiatr jest słaby, a ciśnienie wysokie. Jakość powietrza dobra. Wieczorem termometry pokażą 13 stopni, a w nocy 8. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, a jutro więcej przejaśnień i do 20 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia oferujący nową Kia Sportage. Poznań, ulica Obornicka. Marvelgrupa.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. W każdej chwili Max nadaje.
5: Słuchajcie, prawdziwa historia, nic nie zmyślam. Nasz dyrektor muzyczny dzisiaj zszedł do takiej piwnicy z naszymi muzycznymi perełkami. Wyszedł taki ukurzony, obłocony, zmęczony.
6: Wyciągnął płytkę, huchnął.
5: I mówi, ale mam dla was dzisiaj perełkę.
6: I będziemy ją grać za chwilę w RMF Max. Bądźcie blisko.
7: Max.
6: Tutaj kanał nadawczy, Siwek i Borycka z wami jeszcze do 18. Jedziemy razem z pracy.
5: A to Tobi Romeo i Fly High.

0: Dub Dogs gra w RMF Max, ale my zgodnie z obietnicą zaraz wystrzelimy z kapci, odpinamy wrotki, ale pasy zapinamy, bo to trzeba bezpiecznie jednak jechać do domu przy takich bangerach.
1: Mary J. Blige i Family Affair to jeden z tych numerów, przy których robi się trochę goręcej. To właśnie ten numer, który zakurzony, obłocony dyrektor muzyczny wyciągnął i powiedział: mam! Mam! Znalazłem!
0: I jak to brzmi dzisiaj? Sami sprawdźcie, a brzmi absolutnie doskonale. Family Affair w RMF Max. Woo!

0: I jeszcze pachnie wakacjami, Moving to the Sun w RMF Max, ale jesień ma też swoje zalety. Ruszyła już Liga Mistrzów, 3 wieczory z meczami za nami, ale dziś jeszcze lepsze rzeczy.
1: Absolutnie, Liga Mistrzów, wtorek, środa, czwartek, a potem w piątek wielka kulminacja. Ekstraklasa! Tak jest, Raków Częstochowa, Motor Lublin dziś o 18:00, Wisła Kraków Jagiellonia o 20:30. Kto by tam Real oglądał? Manchester City?
0: Daj spokój, Luda.
1: Absolutnie, Wisłę Kraków
0: to się
1: sobie
0: dzieje.
1: Włączcie.
0: Max.
2: Reklama. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Układasz plany na lato? Przygoda życia jest wysoko, ale bliżej niż myślisz. SkyCamp to skoki tandemowe dla każdego oraz szkolenia AFF, dzięki którym możesz zacząć skakać samodzielnie. Nie potrzebujesz doświadczenia, ani osiemnastki. Na skoki tandemowe przyjmujemy od 140 cm wzrostu, a na szkolenia AFF od 14 roku życia. Leć do SkyCamp na lotnisku w Bednarach. To mniej niż 30 minut od Poznania. Szczegóły na skycamp.pl.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
11: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18:15 w TVP2 i TVP VOD.
14: Ale się tu urządziliście, ale macie ładnie. O nie! Widok na Wartę i jeszcze zieleń dookoła i 5 minut na stary rynek.
15: Taki widok ma tylko kilka mieszkań w Poznaniu.
14: Ja też chcę tak mieszkać.
15: Możesz tak mieszkać, jeżeli wybierasz przed innymi. Jako pierwszy kup apartament w elektrowni Garbary. Premiera sprzedaży drugiego etapu w najbliższy weekend. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 w sobotę i niedzielę do godziny 16. Więcej na robyk.pl.
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm. Dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
19: Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50/50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz.
20: Zapraszamy do KGM Polody Poznań. Przeźmierowo, ulica Rynkowa 160.
21: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
22: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
21: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
23: I po reklamie.
24: To jest RMF Max.
25: Hity na maksa.
24: Poznań 93 i 5 FM.

0: portalu redcarpettv.pl.
1: Jest jesień, to musi być deszcz. Urodzinowy deszcz nagród w RMF Max. My na swoje urodziny dzielimy się z wami kasą, prezentami i to jest moment, żeby zadzwonić do kogoś z was, a tylko przypomnę, że dziś absolutnie wszystkie zgłoszenia wysłane przez cały tydzień biorą udział w losowaniu i proszę, mamy ten numer. Dzwonimy.
2: Już dwa sygnały za nami. Dziś za samo odebranie telefonu dajemy 5000 zł. Trzy sygnały. W ciągu 6 sygnałów trzeba odebrać. To jest zasada, której złamać absolutnie nie możemy.
3: Tak, słucham.
2: Dzień dobry, RMF Max z tej strony. Michał i Justyna z zabawy Urodzinowy Deszcz Nagród. Jak masz na imię?
3: Ewa.
2: Ewa.
1: Dzień dobry, Ewa.
2: Chciałbym ci od razu powiedzieć, że to nie jest żart, to nie jest wkrętka. Właśnie wygrałaś w RMF Max 5000 zł.
3: No i...
2: No i możesz mieć 5000 zł, Ewa. Co z nimi zrobisz, to absolutnie mnie w ogóle nie obchodzi. Natomiast wysyłałaś w naszej zabawie Urodzinowy Deszcz Nagród SMS-a i to się opłaciło. Opłaciło ci się w postaci 5000, które już masz, już są to twoje pieniądze. Ewa, powiedz mi, czy jest już w twojej głowie pomysł, na co można by je przeznaczyć?
3: Tak, kupiłam mieszkanie, urządzam się.
1: O, no to się przyda. Ale słuchaj, Ewa, w takim razie możemy mieć dla ciebie jeszcze lepszą ofertę chyba, bo od 5000 lepsza jest 10000 i tutaj chyba się zgodzimy. 10000 zł jest w jednym z naszych urodzinowych koszy dzisiaj.
3: Ale jest też pusty kosz, tak?
1: Nie no, nie ma pustych koszy.
2: Pustego nie ma. Są kosze, w których są nagrody rzeczowe. Do nich należą między innymi...
1: hulajnogi elektryczne, projektory, nutribulety, PS5, konsola. Jest też 1500 zł, 500 zł, no i właśnie 10000 zł w jednym z koszy.
3: Ja zostaję przy 5000.
2: Ale ty jesteś, Ewa, konkretna. Gdzie to mieszkanie kupujesz, powiedz mi?
3: No, na Opolszczyźnie. Ale nie chciałabym zdradzać, gdzie dokładnie.
2: Ale oczywiście, Ewa, my twoją prywatność bardzo, bardzo szanujemy i twoje 5000 zł też bardzo szanujemy. Ty też je bardzo szanujesz i rozumiem, że chcesz je sobie zostawić. Natomiast jednak jest szansa podwoić tą kwotę i pytanie,
3: nie,
2: czy jednak...
3: Nie chcę podwoić.
2: Nie chcesz. Na pewno...
3: Mi wystarczy tyle, nie jestem osobą... Jakby to powiedzieć, no wystarcza mi tyle.
1: Okej,
2: dobrze. Ewa, to posłuchaj teraz uważnie, co do ciebie mówimy, bo to będzie jedna z najważniejszych rzeczy prawdopodobnie, jakie dzisiaj usłyszysz. Masz 5000 zł!
3: Ura!
1: Ewa, super słyszeć śmiech, bo już stres jest cały za tobą. Tak jakby to się wydarzyło. 5 koła w RMF Max jest twoje. Gratulujemy, no.
2: Ewa, ale możesz nas tak chociaż...
3: A co dalej trzeba zrobić?
2: A nic, czekać na hajs. Czekać na pieniądze, aż przelew przyjdzie.
3: Słuchajcie, ja często grałam, ale teraz myślę, tak już prawie wszystko mam, nie będę grać. A dobra, co mi zależy.
1: No i warto
3: jeszcze
1: było.
3: Jeszcze raz puszczę i więcej nie puszczę.
2: Obiecałaś sobie, że to był ostatni raz, tak? I wygrałaś wtedy? Słuchajcie, no, może to jest patent. Może też tak musicie zrobić. Ślijcie śmiało 7327.
1: Ewa już się nie zgłasza, macie szansę.
2: Hasło Max za 3,69 i bierzecie udział w zabawie Urodzinowy Deszcz Nagród. Nawet 10000 zł do wygrania. Ewa dziś zgarnęła 5, też niczego sobie wynik.
0: Max. Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Dobra, jesieniary mogą wychodzić z szafy razem ze swoimi swetrami, bo podobno takie temperatury koło 20 stopni to raczej już w najbliższych tygodniach będą rzadkością.
1: Tak jest, jesień się powoli rozkręca, ale fajnie, bo warstwowe ubieranko to jest to, na co czekałam i wiem, że nie jestem w tym jedyna, więc witam w klubie, jak coś możemy przybić piątkę, a za chwilę w RMF Max. Najświeższa i dokładna prognoza pogody, zostańcie.
0: Może jakaś matcha latte?
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Czy powinienem studiować?
8: Powinieneś.
7: Logistykę?
8: No może.
7: Czy może zarządzanie?
8: Też.
7: Ale co mam wybrać?
8: Nie wiem. Jestem twoim głosem wewnętrznym, nie doradcą zawodowym.
9: Sprawdź ofertę Wyższej Szkoły Logistyki. Zapisz się na studia. Logistyka i zarządzanie w WSL. Dołącz do WSL już teraz i zapłać mniej. Tylko 490 zł za pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Promocja obowiązuje do 9 października. WSL. Masz w tym biznes.
10: Zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20/80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.
11: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
12: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
13: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
14: Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50/50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz.
15: Zapraszamy do KGM Polody Poznań. Przeźmierowo, ulica Rynkowa 160.
16: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
17: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
16: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
18: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: I po reklamie.
9: To jest RMF Max.
5: Hit na maksa.
9: Poznań 93,5 FM.
1: I Jeśli czujecie się śpiący, zmęczeni i rozdrażnieni, to możecie to zrzucić na pogodę. Ta niekorzystnie wpływa na nasze samopoczucie i w sumie nie ma co się dziwić, patrząc za okno. Na niebie chmury, które utrzymają się do wieczora, ale padać nie powinno. Wiatr jest słaby, a ciśnienie wysokie. Jakość powietrza dobra. Wieczorem termometry pokażą 13 stopni, a w nocy 8. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, a jutro więcej przejaśnień i do 20 stopni.

0: Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: Siedzę w Reszynie i tęsknię za widokiem z nad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem i

0: A kto to tak się do nas tutaj uśmiecha? Zobacz. Weekend.
1: A myślałem, że ty tak do mnie mówisz. Mogłabyś tak do mnie mówić. A co to na Michałku u ciebie dzisiaj? A co to zaraz będzie?
0: No,
2: flash informacyjny będzie. Ja ci odpowiadam na to pytanie bardzo konkretnie. Flash informacyjny o 17 i prognoza pogody zresztą też.
0: A, no i jeszcze będzie premiera też po 5 w RMF Max, więc bądźcie z nami.
3: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz

0: za dnia. Piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą? Cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe, cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Jakiego mieszkania właściwie szukamy? Dodatkowego pokoju, dobrego dojazdu czy większego balkonu?
8: Najlepiej to wszystko naraz i jeszcze w dobrej cenie.
7: No to mam dla Ciebie propozycję i rabat.
8: Rabat?
7: Rabat 8% na dniach otwartych Splawi.
8: No to jedziemy.
7: Deweloper Splawia zaprasza na dni otwarte inwestycji Leśny Marcelin przy Unii i Ogrody Naukowskiej w Poznaniu. Od 9 do 12 września odwiedź biura sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 56 oraz Unii Lubelskiej 6 przez U2. Porozmawiaj z doradcą, poznaj ofertę mieszkań i skorzystaj z 8% rabatu. Sprawdź szczegóły na sprawia.pl. Sprawia zaprasza na dni otwarte w Poznaniu.
9: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: I po reklamie.
11: Hejka, tu Maciek.
12: Tu Kasia.
13: Cześć kochani, z tej strony Kleo.
14: Hej, I'm Ed Sheeran.
15: Cześć, tu Kari Niecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
16: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
17: I już 17. To czas na flash i prognozę pogody w RMF Max. Poznań. Zapraszam, Paulina Gołąb. Amerykanie rozpoczęli przegląd miejsc w zachodniej części Polski, gdzie mogłyby powstać stałe bazy wojskowe dla żołnierzy Stanów Zjednoczonych. Takich miejsc jest w sumie 5. Jakie na przykład?
18: Dla Amerykanów ważne jest, by bazy były zlokalizowane blisko lotnisk, autostrad, tam gdzie są już szpitale, szkoły czy uczelnie. Inny warunek? Zachodnia Polska, z dala od wschodniej granicy, za którą toczy się wojna. Pod uwagę brany jest sam Poznań. Słyszę też o wsi Biedrusko pod Poznaniem. Amerykanom może się też spodobać Bolesławiec na Dolnym Śląsku.
17: O czym informował Michał Radkowski.
16: Słuchacie RMF Max Poznań.
17: Minęła 17, a teraz w pigułce o tym, co w Poznaniu. Politechnika Poznańska i Enea podpisały umowę o współpracy na rzecz nowoczesnej energetyki. Chcą połączyć naukę, nowe technologie i biznes, by wspierać transformację energetyczną. Enea pomaga też w utrzymaniu komputera kwantowego działającego na uczelni. Wspólne projekty badawcze i edukacyjne będzie można poznać m.in. podczas Nocy Naukowców 26 września. Teatr to nie tylko spektakle, ale także miejsce, w którym można spokojnie poczytać. Teatr Polski zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Silent Book. Pomysł cieszy się dużym zainteresowaniem.
19: Wystarczy przynieść własną książkę i przez godzinę poczytać w spokojnym, teatralnym wnętrzu, a później możecie pogadać z innymi o lekturze albo zostać przy czytaniu. Wszystko zależy od Was. Podpowiedzią będzie zakładka. Żółta oznacza chętnie porozmawiam, a biała wolę czytać. Spotkanie odbędzie się w piwnicy pod sceną, a Silent Book to już sprawdzony pomysł Teatru Polskiego. Pierwsza edycja odbyła się w marcu i okazała się sukcesem, stąd pomysł na kontynuację akcji. Teraz spotkanie zaplanowano na wieczór 24 września.
17: Informował Przemek Wałczyński. Nadal możecie dołączyć do akcji sprzątania świata w Poznaniu. Wystarczy zebrać grupę znajomych, wskazać miejsce, które chcecie ogarnąć i zgłosić chęć udziału przez formularz na stronie miasta.
20: Akcja polega na tym, że zgłaszają się do nas grupy chętnych osób, które chcą posprzątać swój fyrtel, a my ich wspieramy poprzez przekazanie asortymentu i oczywiście zapewnienie odbioru odpadów. Akcja ruszyła 7 września, potrwa do 20. Zapisy

0: Na akcję zbieramy do 15, więc jakby nie zamykamy się na nowe grupy. Jest to sprzątać na każdą akcję w zależności, czy to jest wrzesień, czy to jest kwiecień. I we wrześniu zawsze jest tych odpadów więcej.
1: Mówił koordynator akcji Filip Suchecki. A jeśli planujecie porządki w domach, to jutro na ulicę miasta wyjedzie gratowóz. Będziecie mogli pozbyć się niepotrzebnych rzeczy, na przykład sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii, przeterminowanych leków, czy niepotrzebnych ubrań. Rozpiskę przystanków znajdziecie na stronie miasta, a odbiór odpadów jest bezpłatny. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Was we Flashu RMF Max w tej godzinie. Na kolejny zapraszam już o 18. A teraz sprawdźmy najświeższą prognozę pogody.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Seltos. Poznań Obornicka, marvelgrupa.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Jeśli planujecie wyjść z domu, to warto założyć coś cieplejszego. Wieczór w Poznaniu zapowiada się chłodny. Na termometrach zobaczymy 13 stopni, a na niebie chmury, ale padać nie powinno, a w nocy 8 stopni. Jutro na niebie synoptycy przewidują więcej przejaśnień, ale chmury też będą się pojawiać, jednak padać nie będzie. Na termometrach całkiem przyjemnie 20 stopni. W niedzielę 18, zachmurzenie duże i możliwe przelotne opady deszczu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Seltos. Poznań Obornicka, marvelgrupa.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
4: Hity na Budki przemoknięte dzisiaj, czy też nieprzemoknięte? One prowadzą już tylko w dobrą stronę, w stronę weekendu, gdzie czekają nas same przyjemności, mam nadzieję.
5: To Piki Beki G, Sorry Papi. Dla wszystkich z budkami przemokniętymi, nieprzemokniętymi, telefonicznymi, wszystkimi rodzajami
4: wszystkie budków. Wszystkie budki. Wszystkie pozdrawiamy. Sibek i Borycka po tej stronie. Cześć.

0: Mało kto tak umie w disco jak Dua Lipa ze świetnym numerem Don't Start Now w RMF Max, ale my teraz premierowo też trochę disco przemycamy. Chodzi o numer Ring My Bell, który doczekał się dobrej dogrywki.
1: Bądźcie blisko, przemycamy disco. Ale się uśmiało, to nie było aż tak śmieszne.
0: No,
1: ale tak, taki zaśpiew rzeczywiście mi się udał. Aha. Ale do rzeczy, kochani, bo serwujemy wam numer, który pewnie już kojarzycie. Ring My Bell w tym cudownym remiksie, który ostatnio bangla doskonale po antenie RMF Max i do tego dograł się Mata.
0: Więc mamy Ejcza i Matę w jednym numerze Ring My Bell. Posłuchajcie go w tej polskiej wersji. And now, ladies and gentlemen.

0: Tak, go tak trochę nostalgicznie, Take Me Back w RMF Max. No to teraz też można tak przymknąć oczy i przenieść się do momentu, który nadal wywołuje ciarki na twoich plecach.
1: No właśnie, przepraszam, bo ja tu starałem się odgrzebać wiadomość, którą mi dziś wysłała Justyna. Listę takich czynności, które strasznie żenują, do których należy na przykład płacenie kartą, a następnie odrzucona płatność. Ja mam wtedy ochotę tak krzyknąć: ale proszę panu, ja mam pieniądze!
0: Moje ulubione momenty to jest na przykład jedzenie babeczki, bo ona zawsze wygląda niezręcznie, jak się je, więc tak. Na jakichś takich oficjalnych spotkaniach nigdy nie zamawiajcie babeczki. Odklejanie taśmy klejącej.
1: Szukanie początku taśmy, straszne.
0: Albo na przykład jak się zgubisz, w sensie idziesz w złą stronę i potem tak patrzysz na telefon i udajesz, że o nie, to nie miało być tutaj.
1: Albo że ktoś do ciebie napisał i dlatego musisz zawrócić. Tak.
0: Ktoś dzwoni, nie?
1: Też pożegnanie się z osobą, a potem pójście w tym samym kierunku. Dużo takich historii jest. Dajcie znać, Messenger RMF Max, najbardziej żenujące historie, sytuacji, w jakich się znajdowaliście.
0: Tak, my zrobimy taki ranking dzisiaj, więc jakoś to sobie wszystko razem ułożymy. Dajcie znać takie upokarzające momenty. Te zbieramy na Messengerze RMF Max.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20/80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Jeden z najbardziej uznanych

0: Rosie Buddy Talk oraz Freedom. Razem z nami już w sobotę 12 września na żywo. Więcej informacji na naszych social mediach oraz na www.poznańxdemon.pl. Imprezę poleca RMF Max.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50x50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz.
3: Zapraszamy do KGM Polody Poznań. Przeźmierowo, ulica Rynkowa 160.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
9: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
10: I po reklamie.
11: To jest RMF Max.
12: Hity na maksa.
13: Poznań 93 i 5 FM.

0: kocham ten dramatyzm sytuacji w numerze właśnie, który za nami, to Ava Max, oczywiście i Alan Walker z numerem Faith w RMF Max. Upokarzające momenty, słuchajcie, to na przykład jak biegniesz na autobus, on ci i tak odjedzie, wtedy jesteś i upocony i nigdzie nie pojedziesz.
1: Smutno mi, bo to była dokładnie moja historia dziś, ale cóż, jakby wybaczę ci ten kolejny raz, kiedy mnie upokorzyłeś przed milionami słuchaczy. Pamiętamy wczorajszą kanapkę z ketchupem i kurczakiem. Ale wróćmy do upokarzeń, które opowiedzieli nam słuchacze na Messengerze RMF Max.
2: Najbardziej upokarzające jest, jak po kilku latach spotykasz jakiegoś starego znajomego, on cię nie poznaje, nie zauważa, cię zaczyna z niego machać, krzyczeć, mówić, a on nic.
1: Bardzo mi się podoba ten śmiech na końcu, bo on ewidentnie jest takim ucieleśnieniem tego niezręcznego momentu, tego momentu, w którym już tylko możesz się niezręcznie zaśmiać.
0: Tak, ja miałam też taką sytuację ostatnio, że spotkałam znajomą z dawnych lat i wtedy wspólny kolega nas zapytał, a wy skąd się znacie? A my tak patrzymy na siebie i nie wiedziałyśmy. To było upokarzające.
3: To już było dawno temu, ale jedna z moich najbardziej żenujących sytuacji to kiedy biegłam przez środek miasta główną ulicą, wskoczyłam, myślałam, że koledze na plecy, zakrywam mu oczy i mówię: zgadnij, kto to? I już po jego odpowiedzi wiedziałam, że to nie jest mój kolega ze studiów.
0: Ajajaj. Poczułam te ciarki na plecach. Jak macie jeszcze jakieś takie historie upokarzające, momenty waszego życia, przyjmujemy głosówkami na Messengerze RMF Max.

0: Jak kiedyś zrobimy sobie taki konkurs o największe bęgery wszechczasów, to ten będzie u mnie bardzo wysoko na liście. Zapamiętaj to, Michał Siwek. We Found Love za nami w RMF Max.
1: Zapamiętam to i ja wybiorę wtedy inne. I na przykład na tej mojej liście znajdą się takie jak Swedish House Mafia.
0: No też mocny zawodnik, to prawda. I takie rzeczy u nas w RMF Max. Za chwilę też najświeższa prognoza pogody, więc zostańcie.
1: A Swedish House Mafia zaraz w RMF Max. Zostańcie z nami.
2: Reklama.
3: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
4: Czy powinienem studiować?
5: Powinieneś.
4: Logistykę?
5: No może.
4: Czy może zarządzanie?
5: Też.
4: Ale co mam wybrać?
5: Nie wiem. Jestem twoim głosem wewnętrznym, nie doradcą zawodowym.
6: Sprawdź ofertę Wyższej Szkoły Logistyki. Zapisz się na studia. Logistyka i zarządzanie w WSL. Dołącz do WSL już teraz i zapłać mniej. Tylko 490 zł za pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Promocja obowiązuje do 9 października. WSL. Masz w tym biznes.
7: Ale się tu urządziliście, ale macie ładnie. O nie! Widok na Wartę i jeszcze zieleń dookoła i 5 minut na stary rynek.
8: Taki widok ma tylko kilka mieszkań w Poznaniu.
7: Ja też chcę tak mieszkać.
8: Możesz tak mieszkać, jeżeli wybierasz przed innymi. Jako pierwszy kup apartament w elektrowni Garbary. Premiera sprzedaży drugiego etapu w najbliższy weekend. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 w sobotę i niedzielę do godziny 16. Więcej na robyk.pl.
9: Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz.
10: Zapraszamy do KGM Polody Poznań. Przeźmierowo, ulica Rynkowa 160.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Każda kura zasługuje na to, by móc rozprostować skrzydła. Jedna z największych sieci handlowych w Polsce właśnie zrobiła duży krok w tym kierunku. Od września w sklepach własnych Auchan nie znajdziesz już jaj od kur trzymanych w klatkach. Nie ma ich też w makaronach, majonezach i innych produktach marki własnej. To realna zmiana dla tysięcy kur, które w końcu rozprostują skrzydła. Takich dobrych zmian jest więcej. Sprawdź je na stronie przygotowanej przez otwarte klatki. biznesbezklatek.pl.
15: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
16: Zaprasza Karlik. Autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. karlik.renault.pl.
17: Zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20 na 80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.
18: I po reklamie.
19: Jestem Kuba.
15: Tu Martyna.
9: This is Lady Gaga.
6: Z tej strony Klao.
20: Tu Michał Szmański. Razem jesteśmy RMF Max.
21: RMF Max.
22: Poznań 93 i 5 FM.
0: Jeśli planujecie wyjść z domu, to warto założyć coś cieplejszego. Wieczór w Poznaniu zapowiada się chłodny. Na termometrach zobaczymy 13 stopni, a na niebie chmury, ale padać nie powinno, a w nocy 8 stopni. Jutro na niebie synoptycy przewidują więcej przejaśnień, ale chmury też będą się pojawiać, jednak padać nie będzie. Na termometrach całkiem przyjemnie 20 stopni. W niedzielę 18, zachmurzenie duże i możliwe przelotne opady deszczu.

0: słyszysz tę nowość.
1: Przedłużyć lato jeden dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit.

0: Pausa i Magnetic w RMF Max. Jeszcze 3 minutki i będzie godzina 18, co oznacza, że my już powoli sobie wajbujemy, ale w kierunku wyjścia, a zaraz będzie tutaj Przemek Grabowski.
1: Ja chciałbym tylko poinformować wszystkich, którzy jeszcze się nie zorientowali, gdzie przebywamy aktualnie wszyscy wspólnie jako kolektyw, jako społeczeństwo.
0: W weekendzie?
1: W weekendzie, tak jest, oczywiście przebywamy w weekendzie, zatem przebywajmy w nim z radością. Michał Siwek.
0: Justyna Borycka, do usłyszenia w RMF Max, pa!
1: Pa.
2: Reklama. Ulubiona kuchnia?
3: Wiadomo.

0: gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Układasz plany na lato? Przygoda życia jest wysoko, ale bliżej niż myślisz. SkyCamp to skoki tandemowe dla każdego oraz szkolenia AFF, dzięki którym możesz zacząć skakać samodzielnie. Nie potrzebujesz doświadczenia, ani osiemnastki. Na skoki tandemowe przyjmujemy od 140 cm wzrostu, a na szkolenia AFF od 14 roku życia. Leć do SkyCamp na lotnisku w Bednarach, to mniej niż 30 minut od Poznania. Szczegóły na skycamp.pl.
2: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33, RRSO 0%.
3: Autoklub. Znajdziesz nas w Poznaniu przy ulicy Opłotki 15 i Swarzędzu, ulica Wrzesińska 174.
4: Łap ostatnie promienie słońca na tarasie MK Bowling w Galerii MM. W piątki i soboty czekają imprezowe DJ sety. W środy kino letnie na tarasie. 16 września amerykański komediodramat The Nice Guys. A 30 września z okazji Dnia Chłopaka kultowa polska komedia Chłopaki nie płaczą. Aktualności szukaj na naszych socialach. Zaprasza RMF Max.
5: Jakiego mieszkania właściwie szukamy? Dodatkowego pokoju, dobrego dojazdu czy większego balkonu?
6: Najlepiej to wszystko naraz i jeszcze w dobrej cenie.
5: No to mam dla Ciebie propozycję i rabat.
6: Rabat?
5: Rabat 8% na dniach otwartych Sprawi.
6: No to jedziemy.
5: Deweloper Sprawia zaprasza na dni otwarte inwestycji Leśny Marcelin przy Unii i Ogrody Naukowskiej w Poznaniu. Od 9 do 12 września odwiedź biura sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 56 oraz Unii Lubelskiej 6/U2. Porozmawiaj z doradcą, poznaj ofertę mieszkań i skorzystaj z 8% rabatu. Sprawdź szczegóły na sprawia.pl. Sprawia zaprasza na dni otwarte w Poznaniu.
7: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
8: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolight 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Matsuoka, Luboń, ulica Armii Poznań 37.
10: I po reklamie.

0: Lady Gaga.
1: Z tej strony modelki
2: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
3: Poznań 93.5 FM.
4: Słuchacie RMF Max Poznań, a to czas na flash i najważniejsze informacje lokalne. Paulina Gołąb, zapraszam. Kierowcy płacą więcej za przejazd koncesyjnym odcinkiem autostrady A2 między Nowym Tomyślem a Koninem. Za każdy z trzech 50-kilometrowych odcinków kierowcy samochodów osobowych płacą 41 zł, o złotówkę więcej niż dotąd. Motocykliści 21 zł, a kierowcy większych pojazdów od 71 zł. W Kobylnikach powstał nowy rodzinny dom dla dzieci objętych pieczą zastępczą. Mieszka tam 8 dzieci w wieku od 4 do 10 lat, którymi opiekuje się 6 wychowawców i psycholog. Placówkę prowadzi Caritas Archidiecezji Poznańskiej przy wsparciu finansowym Poznania. Jednocześnie miasto szuka kolejnych rodzin zastępczych. Na opiekunów czeka 74 dzieci. 50 skrzypków z całego świata zagra w Poznaniu. Będą rywalizować o główną nagrodę podczas międzynarodowego konkursu imienia Henryka Wieniawskiego. Poznaliśmy właśnie szczegóły tegorocznej edycji imprezy.
5: Tegoroczny konkurs rozpocznie się 8 października koncertem inauguracyjnym, a już dzień później, 9 października, w auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza rozpoczną się przesłuchania konkursowe. Program konkursu Wieniawskiego pozwala uczestnikom zaprezentować się w najróżniejszych formach wykonawczych, od występów solowych, przez recitale z fortepianem, po grę z orkiestrą. W dalszych etapach konkursu

0: konkursu młodzi skrzypkowie będą mieli okazję zaprezentować się z dwoma znakomitymi zespołami,
1: mówiła dyrektor konkursu Karolina Kaźmierczak. W teatrze można nie tylko oglądać spektakle, ale także czytać książki. Teatr Polski zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Silent Book, bo ten koncept okazał się strzałem w dziesiątkę. A o szczegółach Przemek Wałczyński.
2: Wystarczy przynieść własną książkę i przez godzinę poczytać w spokojnym, teatralnym wnętrzu. A później możecie pogadać z innymi o lekturze albo zostać przy czytaniu. Wszystko zależy od Was. Podpowiedzią będzie zakładka. Żółta oznacza chętnie porozmawiam, a biała wolę czytać. Spotkanie odbędzie się w piwnicy pod sceną, a Silent Book to już sprawdzony pomysł Teatru Polskiego. Pierwsza edycja odbyła się w marcu i okazała się sukcesem. Stąd pomysł na kontynuację akcji. Teraz spotkanie zaplanowano na wieczór 24 września.
1: I na koniec tego flesza retromotoryzacja przyciąga tłumy. Przed nami targi klasycznych aut w Poznaniu, a na ekspozycji zobaczymy prawdziwe unikaty.
3: To i klasyki, i zabytki, youngtimery, jednoślady, samochody specjalne, sprzęt wojskowy, muzyka na żywo, rozmowy z pasjonatami, z organizatorami rajdów, więc naprawdę przekrój jest ogromny. Jestem przekonany, że każdy znajdzie tutaj na targach coś dla siebie. Ale jeśli chodzi o konkretne egzemplarze, które warto zobaczyć na targach, to ja wymieniłbym takie może kilka: Bugatti T40, jedyne w Polsce, Lamborghini Diablo.
1: Mówił dyrektor imprezy Bartosz Dębiński. Targi Retro Motor Show rozpoczną się w piątek 18 września i potrwają do niedzieli.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia oferujący nową Kia Sportage. Poznań, ulica Obornicka, marvelgrupa.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Zachmurzenie małe i umiarkowane prognozują synoptycy w nocy w Poznaniu, a na termometrach zobaczymy 8 stopni. Jutro na niebie powinniśmy widzieć więcej przejaśnień, ale na bezchmurne niebo raczej nie liczmy. Padać nie powinno, a na termometrach przyjemne 20 stopni. W niedzielę termometry pokażą 18, na niebie więcej chmur, miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu. A kolejny tydzień zapowiada się ze słońcem, chmurami, przelotnymi opadami, a na termometrach okolice 20 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia oferujący nową Kia Sportage. Poznań, ulica Obornicka, marvelgrupa.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: No w końcu doczekaliśmy się, piąteczek. Witajcie, Przemek Grabowski w RMF Max. Otwieramy weekend razem. Od 20 nowe wydanie listy Hobbens. Dzisiaj, skoro to piątek, to obiecuję, będzie dużo fajnych nowości. Teraz numer, który może powrócić nam na miejsce pierwsze listy Hobbens jeszcze w ten weekend. RMF Max. A ten kawałek to self-aware, ale tutaj w wersji chłopaków z Temper City, bo mieliśmy przez ostatnie tygodnie dwie rozpędzoną taneczną i właśnie taką. Zróbcie głośniej.

które myślą, planują, gdzie by tutaj się dzisiaj wybrać, żeby poznać może kogoś miłego, no to trzymam za was kciuki, żeby impreza się udała, żeby wyjście się udało i żeby skończyło się jakąś fajną znajomością. Za chwilę numer, do którego tańczyliśmy w wakacje, a teraz Oskar, do którego bujamy się także we wrześniu. Tak śpiewa, bez końca, Oskar Sims.

0: Dobry kawałek na starcie weekendu. Można było machać włosami. Jak ktoś ma długie włosy, to mógł sobie pomachać w rytm luzę. To nasza nowość. Tame Impala też wraca do RMF Max, a ja wracam za chwilę z królem rapsów. No kto się zgodzi, że Eminem to król rapsów? No przecież trafił kiedyś za szybkość nawet do księgi rekordów Guinnessa. Slim Shady już za chwilę.
1: Reklama. Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20/80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.

0: Little Rosie Body Talk oraz Freedom. Razem z nami już w sobotę 12 września na żywo. Więcej informacji na naszych social mediach oraz na www.poznańxdemon.pl. Imprezę poleca RMF Max.
1: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
2: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Matsuoka, Luboń, ulica Armii Poznań 37.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
5: Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50x50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz.
6: Zapraszamy do KGM Polody Poznań. Przeźmierowo, ulica Rynkowa 160.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: I po reklamie.
9: To jest RMF Max.
10: Hity na maksa.
11: Poznań 93,5 FM.

Ogień, ogień i będzie ogień dzisiaj wieczorem. Otwieramy weekend w RMF Max. Przed chwilą Shimza i Arko. Tylko proszę za dużo w ten weekend nie spać, bo okazuje się, że weekendowe odsypianie nie zawsze naprawia nam cały tydzień. Nie jest to zawsze możliwe, bo duże przesuwanie godzin snu pomiędzy, prawda, dniami roboczymi a weekendem może działać trochę jak zmiana strefy czasowej. Tak więc nie róbcie tego. Zróbcie sobie może kolejną kawę i tańczymy dalej. Teraz do muzyki Modelek i Włodarski piątkowo w RMF Max. Każdy twój ruch.

0: 80. Każdy chce teraz mieć takie zdjęcie a la gwiazda lat 80. No to wraca do nas także muzyka lat 80. Tutaj w remiksie od Dub Dogs. How does it feel? Refren już chyba teraz znają wszyscy. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę David Guetta i Alok weekendowo. Sprawdzimy też, co się szykuje w pogodzie. RMF Max.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie. Świetnie.

0: gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
1: Czy powinienem studiować?
2: Powinieneś.
1: Logistykę?
2: No może.
1: Czy może zarządzanie?
2: Też.
1: Ale co mam wybrać?
2: Nie wiem. Jestem twoim głosem wewnętrznym, nie doradcą zawodowym.
3: Sprawdź ofertę Wyższej Szkoły Logistyki. Zapisz się na studia. Logistyka i zarządzanie w WSL. Dołącz do WSL już teraz i zapłać mniej. Tylko 490 zł za pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Promocja obowiązuje do 9 października. WSL. Masz w tym biznes.
4: Układasz plany na lato? Przygoda życia jest wysoko, ale bliżej niż myślisz. SkyCamp to skoki tandemowe dla każdego oraz szkolenia AFF, dzięki którym możesz zacząć skakać samodzielnie. Nie potrzebujesz doświadczenia, ani osiemnastki. Na skoki tandemowe przyjmujemy od 140 cm wzrostu, a na szkolenia AFF od 14 roku życia. Leć do SkyCamp na lotnisku w Bednarach. To mniej niż 30 minut od Poznania. Szczegóły na skycamp.pl.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
12: I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Hity na maksa.
15: Poznań 93 i 5 FM.
16: Zachmurzenie małe i umiarkowane prognozują synoptycy w nocy w Poznaniu, a na termometrach zobaczymy 8 stopni. Jutro na niebie powinniśmy widzieć więcej przejaśnień, ale na bezchmurne niebo raczej nie liczmy. Padać nie powinno, a na termometrach przyjemne 20 stopni. W niedzielę termometry pokażą 18, na niebie więcej chmur, miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu. A kolejny tydzień zapowiada się ze słońcem, chmurami, przelotnymi opadami, a na termometrach okolice 20 stopni. We'll be right back.

0: Początkowo to była taka wzruszająca piosenka o życiu, czyli Bittersweet Symphony od grupy The Verve, jeszcze kiedy popularne były Britpopy, no i teraz tak tanecznie, na podstawie właśnie takich klimatów tamtego hitu, Ellie Oaks i Lavinia, nasza taneczna nowość na piątek, Reasons, będzie tego jeszcze więcej dzisiaj w RMF Max, a teraz sprawdzimy, gdzie warto sobie wyjść.
1: Szykujcie buty do tańca, bo jest co robić w ten weekend w Poznaniu. Sprawdzam dla was rozkład jazdy. Tu Fiołas. Piątek to m.in. festiwal w Kiekszu. Tutaj Julka Mróz koncertuje dzisiaj, ale jutro jeszcze więcej ciekawych propozycji. Bandamy grają o 17.15, o 19.00 Spięty, a o 21.00 Gwiazda, Demono. Nocny targ towarzyski. W piątek zaprasza na mocny skład Łebski, Simon, Barto czy Pan Jan. A w sobotę w tym miejscu pojawi się MJ Sax na saksofonie, a za konsolą DJ Maku. Klub X-Demon w ten weekend zachęca, byście wpadli na pierwszy występ gwiazdy, którą znamy z anteny RMF Max, czyli Ale Farben, autor hitów Plistel, Rosie, Bad Ideas czy Freedom. Tutaj będziecie mieli okazję usłyszeć jego set w noc sobotnią. Sobota to również house'owe uderzenie podczas 29. edycji imprezy Sounds of Poznań. O dobrą selekcję zadba Niewald, Bartes, Pekenio, Kulterman czy Magda Hoffman. Za mikrofonem MC Jacob A, a na saksofonie to wszystko ubarwi pięknymi dźwiękami Sandecki.
2: Reklama.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
7: Ale się tu urządziliście, ale macie ładnie. O nie! Widok na Wartę i jeszcze zieleń dookoła i 5 minut na stary rynek.
8: Taki widok ma tylko kilka mieszkań w Poznaniu.
7: Ja też chcę tak mieszkać.
8: Możesz tak mieszkać, jeżeli wybierasz przed innymi. Jako pierwszy kup apartament w elektrowni Garbary. Premiera sprzedaży drugiego etapu w najbliższy weekend. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 w sobotę i niedzielę do godziny 16. Więcej na robyk.pl.

0: OVX Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
1: Świetne okazje czekają. W Pricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit 25 kg tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarsze.pl. Pricomarsze. Nasze ceny rządzą.

0: 1,69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: I po reklamie.

0: piątek.
1: My name is Alex Warren.
2: Hello, this is September.
0: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
4: Czas na najważniejsze informacje lokalne, czyli Flash w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, zapraszam. Zwężenia i ograniczenia po wschodniej i zachodniej stronie Poznania. Kierowcy na S5 i S11 muszą przygotować się na wolną jazdę tej jesieni, bo z remontami na obwodnicach ruszają drogowcy. Trwają właśnie ostatnie przygotowania do wejścia ekipy w pomarańczowych strojach.
5: Wyremontujemy odcinek wschodniej i zachodniej obwodnicy. Jeśli chodzi o zachodnią obwodnicę, w zeszłym roku była część wyremontowana, a teraz robimy tą końcówkę. Niestety nawierzchnia po tylu latach eksploatacji, to jest ponad 12 lat, już straciła swoje właściwości, dlatego ten remont.
6: To się wydaje, że to całkiem nowa droga, tak niedawno ją przecież budowano, już trzeba naprawiać.
5: Tak, ona była budowana na Euro 2012, teraz mamy 26 rok, więc ten czas biegnie. Wykonujemy takie remonty, które są naprawdę konieczne.
4: Mówiła w rozmowie z naszym reporterem Alina Cieślak z poznańskiego oddziału GDDK Ja. Nowy peron kolejowy na Naramowicach już jest, ale żeby się do niego dostać, potrzebna jest jeszcze wygodna droga. Miasto szuka właśnie wykonawcy, który połączy ulicę Błażej z przystankiem, chodnikiem i drogą rowerową. O tym teraz nasz reporter.
6: Trasa pobiegnie od skrzyżowania ulic Błażeja z Aleją Praw Kobiet do peronu Poznań Naramowice. Będzie to również odgałęzienie w stronę osiedla. Po drodze pojawią się ławki, oświetlenie, stojaki na rowery i zieleń, ale także wiata rowerowa czy stacja napraw jednośladów. To część większego planu stworzenia węzłów przesiadkowych przy powstającej kolejowej obwodnicy miasta. Oprócz Naramowic w obrębie Poznania to stacje Franowo, Kobyle Pole, Zieliniec i Piątkowo. Chętne firmy mogą zgłaszać się do 24 września.
4: Informował Przemek Wałczyński. Która godzina? Znów możecie to sprawdzić, zerkając na kamienicę przy Placu Wolności 15. Na budynku zamontowano nowy zegar nawiązujący do charakterystycznego czasomierza, który przez lata był symbolem tego miejsca. Instalacja jest częścią rewitalizacji zabytkowej kamienicy. We Flaszu RMF Max wracamy do międzynarodowego konkursu imienia Henryka Wieniawskiego, który odbędzie się w Poznaniu. Największe konkursowe emocje pod koniec października.
7: Laureatów tradycyjnie poznamy po ostatnim posiedzeniu jury w nocy z 22 na 23 października. 23 października odbędzie się również gala wręczenia nagród, a bezpośrednio po niej pierwszy koncert laureatów. Dzień później, 24, będą mieli okazję zagrać ponownie dla poznańskiej publiczności, zaś konkurs domknie gala w Warszawie w Filharmonii Narodowej 25 października.
4: Mówiła dyrektor konkursu Karolina Kaźmierczak. To 17. edycja prestiżowego konkursu organizowanego co 5 lat. I na koniec tego flesza jeszcze coś dla tych, którzy lubią robić dobre rzeczy. W ostatnią sobotę września będziecie mogli wziąć udział w jesiennej akcji sprzątania terenów wokół Jeziora Swarzęckiego. Wydarzenie rozpocznie się o 10 i potrwa do

0: 12, a szczegóły na stronie gminy Sparzędz.
1: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
0: Weekend w Poznaniu zapowiada się nie najgorzej. Jutro na niebie możemy liczyć na sporo przejaśnień, ale chmury nam nie odpuszczą, też będą się pojawiać. Ale padać nie powinno. Na termometrach przyjemne 20 stopni, wiatr będzie słaby z południowego zachodu, a ciśnienie wysokie. W niedzielę synoptycy przewidują duże zachmurzenie, nie wykluczają też przelotnych opadów deszczu. Na termometrach zobaczymy 18 stopni maksymalnie, więc cieplejsza bluza na pewno się przyda.
2: Hej, cześć, witajcie, weekendowo, piątkowo, no już wieczorowo, tak, dni coraz krótsze, ale jeszcze będzie pięknie, naprawdę, przed nami piękna Polska, złota jesień, ale teraz jeszcze wakacyjnie i weekendowo w RMF Max, DJ Goja i Jason Derulo, ich Michiko.

Kasper rozbujał się ostatnio. Jego kolejna nowość, Whatever Turns You On, z przyjaciółmi ze szwedzkiej House Mafii ogłosili właśnie, że będzie wielka koncertowa impreza. Słuchajcie, Swedish House Mafia na stadionie. Na stadionie w Polsce będzie także Tiesto. Ogłoszono to wczoraj. Po 20 latach Tiesto wraca do konceptu Tiesto in Concert. I ten koncert Tiesto odbędzie się właśnie u nas w przyszłym roku w Warszawie. Kto się wybiera? Ja wybieram się do zestawienia listy Hobbens. Tam rządziła ostatnio Zalia. Macie ją piątkowo u nas, tylko kochaj mnie.

0: Słodki taneczny hit doczekał się nowej wersji ostatnio. To Milky w remiksie Just The Way You Are. A za tę wersję odpowiedzialny jest David Guetta, który, uwaga, uwaga, ma dla nas premierę na piątek i usłyszycie to dzisiaj wieczorem w RMF Max. David Guetta i Hypertone. To przed wami za chwilę Harry Styles, który zakończył wielkie koncertowanie i mówi, że nie wie, co ma ze sobą zrobić, że mu się nudzi, pewnie coś wymyśli. Zaśpiewa za chwilę. RMF Max.
1: Reklama. Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20/80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.
3: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.

0: naprawdę dobry weekend.
1: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert. Bo w Media
2: Expert taniej masz. Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
3: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
2: Z PSB zawsze się da.
4: Hulu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zaprasza Karlik. Autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
6: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: I po reklamie.

Piątkowo w RMF Max, I Know You Want Me, to Pitbull. Teraz może nie król, ale już książę, no na pewno książę popularności internetowo-wiralowej, to MJ Deli, Polska, który tak nakręca nam weekend. Mam dla was piątkową nowość. Zróbcie głośniej i głosujcie, bo może wejdzie do zestawienia listy Hot Bands. MJ Deli i jego Deli Supreme.

0: Zapamiętajcie, ten refren będzie można zaśpiewać tacie po pierwszej wywiadówce. No sorry papi, sorry, będzie lepiej. Topik i Becky G w RMF Max, ale na starcie weekendu nie przejmujemy się tym, co w szkole. Już proszę odłożyć dzisiaj czytanie, naukę, korepetycje. Piątkowy wieczór jest na relaks, jest na hity, dobre bity. Za chwilę Eminem z Rihanną. Sprawdzimy też, co w pogodzie.
1: Reklama.
2: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
3: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
4: Potwierdzamy.
5: Klapki Klemens lewy
6: i Klemens prawy
5: meldują się na breloczkach.
3: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
7: Zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20/80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.
8: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
9: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
8: Z PSB zawsze się da.
10: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
11: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
12: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
13: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Dzień dobry! Znowu to samo auto?
15: Tak, znowu coś się zepsuło.
14: Naprawić można wszystko? Tylko czy jeszcze warto?
16: Jeśli kolejne naprawy kosztują więcej niż samochód jest wart, czas na racjonalny krok. Zadzwoń do Capral Car. 515 111. Legalna stacja demontażu. Odbierzemy auto za darmo i zapłacimy gotówką. 515 111 111. Powtarzam, 515 111 111.
17: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
18: Ci panowie z Media Expert,
17: dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
19: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
20: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
21: Lidl, to się opłaca.
22: I po reklamie.

0: Cześć, z tej strony Igor.
1: Hello, this is Zina.
2: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
3: Cześć, tu Karincińska. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Poznaj 93 i 5 FM.
5: Weekend w Poznaniu zapowiada się nie najgorzej. Jutro na niebie możemy liczyć na sporo przejaśnień, ale chmury nam nie odpuszczą, też będą się pojawiać. Ale padać nie powinno. Na termometrach przyjemne 20 stopni, wiatr będzie słaby z południowego zachodu, a ciśnienie wysokie. W niedzielę synoptycy przewidują duże zachmurzenie, nie wykluczają też przelotnych opadów deszczu. Na termometrach zobaczymy 18 stopni maksymalnie, więc cieplejsza bluza na pewno się przyda.

0: Naprawdę fajnie buja, ja już dodałem sobie ten numer do moich ulubionych. To nowość od chłopaków z Fastboy, Music Sounds. A co się dzieje w muzyce? No sprawdzimy za chwilę. Jeszcze kilka chwili, zaczynamy nowe wydanie listy Hot Bands. Będą też piątkowe nowości, premiery, no i dziesiątka najważniejszych hitów. Zostańcie z RMF Max, teraz sprawdzamy, gdzie warto wyjść.
1: Szykujcie buty do tańca, bo jest co robić w ten weekend w Poznaniu. Sprawdzam dla Was rozkład jazdy. Tu Fiołas. Piątek to m.in. festiwal w Kiekszu. Tutaj Julka Mróz koncertuje dzisiaj, ale jutro jeszcze więcej ciekawych propozycji. Bandamy grają o 17.15, o 19.00 Spięty, a o 21.00 Gwiazda, Demono. Nocny targ towarzyski. W piątek zaprasza na mocny skład Łebski, Simon, Barto czy Pan Jan. A w sobotę w tym miejscu pojawi się MJ Sax na saksofonie, a za konsolą DJ Maku. Klub X-Demon w ten weekend zachęca, byście wpadli na pierwszy występ gwiazdy, którą znamy z anteny RMF Max, czyli Ale Farben, autor hitów Pristel, Rosie, Bad Ideas czy Freedom. Tutaj będziecie mieli okazję usłyszeć jego set w noc sobotnią. Sobota to również house'owe uderzenie podczas 29. edycji imprezy Sounds of Poznań. O dobrą selekcję zadba Niewald, Bartes, Pekenio, Kulterman czy Magda Hoffman. Za mikrofonem MC Jacob A, a na saksofonie to wszystko ubarwi pięknymi dźwiękami Sandecki.
2: Reklama. Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan. Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: To auto wciąż tu stoi?
8: Nie, ono już tu mieszka. Nie jeździ, nie wygląda, tylko zajmuje miejsce.
7: Jeżeli twój samochód od miesięcy zajmuje tylko miejsce, czas zadzwonić. Kapral Car 515-111-111.
9: 515-111-111.
7: Legalna stacja demontażu Kapral Car. Odbierzemy auto za darmo i zapłacimy gotówką. Kapral Car 515-111-111.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
14: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w Zamku Książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. Pana krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka.

0: tysięcy kur, które w końcu rozprostują skrzydła. Takich dobrych zmian jest więcej. Sprawdźcie na stronie przygotowanej przez Otwarte Klatki. biznesbezklatek.pl.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
1: Hity na maksa.
2: Poznań 93 i 5 FM.
3: Hej, cześć, witajcie, piątkowo, weekendowo czekaliśmy, no i się doczekaliśmy, najpiękniejszy czas tygodnia. Przemek Grabowski z wami wieczorowo, będą premiery dosłownie za kilka minut, nowości od DJ-a Marshmello, głosujecie na rmfmax.pl, a pierwszą dziesiątkę listy Hot Bands piątkowo otwiera Kygo, Take Me Back.
2: RMF Max 10, numer 10.

ma coraz więcej gwiazd w muzycznym świecie. Tutaj jego nowy przyjaciel Cameron Whitcomb z Kanady. No i zrobili razem taki kawałek pełen mocy. Marshmallow i Cameron Whitcomb w numerze Hello, a jego bliską koleżanką jest także Selena Gomez. Przecież robili już razem. No i teraz Marshmallow czeka na wasze weekendowe, piątkowe głosy rmfmax.pl. A na dziewiątym mistrz lirycznych wrażeń i wydarzeń Somber, My Body Isn't Ready.

Dopow RMF Max, jego On Tonight, to dzisiaj ósemka. Zróbcie głośniej, bo mam dla was premierę. Wraca do nas Miley Cyrus, rzeczywiście na diecie, coraz mniej tej Miley Cyrus, ale śpiewa doskonale. To numer, który już podbił Stany Zjednoczone. Teraz czas na Europę, czas na Polskę. Czas na listę Hot Bands. Miley Cyrus w RMF Max chce nas przekonać, że bass to bardzo ważna rzecz. Bass Persuades. Miley Cyrus po raz pierwszy. Let's go.

0: Nie wiem, czy widzieliście ją w projekcie Enklawa. Możecie sprawdzić u nas na YouTubie i także na Instagramie. Liwka rządzi piątkowo na liście Hot Bands. Mega, mega nowość ostatnich dni. Poza tobą nic. To miejsce siódme. Halo, fani Liwki. Wiem, że jesteście i mam nadzieję, że nie zabraknie waszych głosów weekendowo. rmfmax.pl. Zostańcie z nami i za chwilę sprawdzimy, gdzie lądują dzisiaj Temper City. Czekają też Alok i Jennifer Lopez.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
3: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl. To szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
9: Bronek, a kiedy przytniesz moje krzaczki?
8: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w domitech.
10: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka, Luboń, ulica Armii Poznań 37.
11: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
12: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
13: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
12: Z PSB zawsze się da.
14: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
15: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
16: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
2: Hi, this is Denzel.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Poznań 93 i 5 FM. Six. Numer 6.

Od razu słychacie, że mamy piąteczek. O to chodzi, Natalie i Major League. Nowi wykonawcy i nowy hicior na horyzoncie. Poczekalnia listy Hobbs & Wasted. Od razu dodaję do ulubionych. Głosujcie na rmfmax.pl. Za kilka chwil Robin Schulz, który odświeżył klubowy klasyk, jest już w zestawieniu. Robin Schulz, Watermat, klubowe Take It Slow na czwartym, ale pierwszą piątkę otwiera dzisiaj ekipa Temper City. Są tutaj w numerze Self Aware.

Ciekawe, czy rzeczywiście wystartuje w tym 2030 czy 40, już zapomniałem, ale chce wystartować, przynajmniej kiedyś obiecywał, w wyborach prezydenckich w naszym kraju. Ciekawe, ile by zdobył głosów. No, na liście Hobbens ma ich sporo, tak więc może byłaby jakaś szansa. Mata i White 2115, 1 na 1 000 000. No, White na razie na prezydenta się nie szykuje, ale Mata to zapowiadał. Teraz pierwszą trójkę Mata otwierają Alex Warren, Passenger.

Ulubionych DJ-ów Sony Fodera zrobił kawałek z Becky Hill, który polecam wam w tym tygodniu w poczekalni listy Hot Bands. Say Something czeka na wasze głosy. rmfmax.pl. Ty też możesz dorzucić swój ważny, bardzo ważny głos na hop albo komentarz. Sony Fodera, dziękuję. Na miejscu trzecim piątkowo w zestawieniu listy Hot Bands Alex Warren Passenger, na drugim klubowo Dub Dogs How Does It Feel. Tygodnie lecą oni wciąż wysoko, ale mamy tutaj kogoś lepszego, najlepszego. To nasi nowi wykonawcy ze Stanów Zjednoczonych Moonlight i Four rządzą na szczycie w numerze Alabama 10. RMF Max. RMF Max. One. One. One. One. One. Numer jeden.

0: No i pięknie, Moonlight i Fordo wracają na szczyt listy Hobbens. Zostańcie z RMF Max. Będzie dużo fajnego bitu na piątek. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Gotowi, by wpaść na parkiet? No to wybierajcie. Mam dla was kilka ciekawych propozycji. Tu Fiałas, zapraszam. Impreza, podczas której możecie spodziewać się przejścia od rapu przez house i lata 2000 aż po techno i pop, bez przywiązywania się do jednego stylu, a za to odpowiedzialni będą Wojtyła, Miki i Philly. Początek imprezy od 22. Plac Wolności to silent disco i 5 kanałów do dyspozycji, o ile tylko pogoda pozwoli. Nocny targ towarzyski to mocny skład. Łebski, Simon, Barto i Pan Jan dzisiaj odpowiadają za selekcję. Jeśli bardziej odpowiada wam imprezowanie w sobotę, w klubie Pacza Poznań zagra Milkusz i Soban na sali house'owej, a na Global Roomie pojawi się Cecha. Sam co w Poznań, na takie house'owe uderzenie zapraszają Niewald, Bartes, Pekenio, Kulterman, Jacob A. i Sandecki. Łączą siły Młyńska 12 i Słodownia. X-Demon to koncert Ale Farben, wyjątkowej gwiazdy prosto z Niemiec przyjedzie zagrać dla was takie hity jak Bad Ideas czy Please Tell Rosie.
2: Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowi. Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w zamku książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
8: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
9: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się! W autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka, Baranowo, ulica Rolna 23.
10: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
11: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
10: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Halo, Kasia?
14: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
13: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
14: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
15: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: I po reklamie.

0: Niech mówią. Oskar Cyms otwiera nam piątkowy wieczór w RMF Max. Witajcie po 21. Przemek Grabowski z wami. I co tam mówią? Mówią, że David Guetta ma nowy kawałek. To jest nasza weekendowa premiera. Wiadomo, piątek nowej muzyki w RMF Max. David Guetta miał bardzo udany wakacyjny sezon. Imprezy na Ibizie, festiwale, no i własne koncerty we Francji. I tutaj ponownie z przyjacielem, producentem Hypatonem. Zróbcie głośniej. To jest bit na piątek. David Guetta i Hypaton po raz pierwszy w numerze You and I, Me and You.
1: And now, ladies and gentlemen, premiera w RMF Max.

Wieczna nastolatka Katy Perry, Teenage Dream. Przez lata udawało jej się ukrywać swój wiek i być taką nastolatką, no ale już tam wyszło, ile ma lat, no nieważne, nie będziemy jej tego wypominać. Śpiewa wciąż doskonale. Teraz sprawdzamy nowe klubowe bity. To jest DJ, który rządzi w Manchesterze, we wszystkich klubach, wszyscy klubowicze tam go kojarzą. No to posłuchamy w Polsce z przyjemnością. Josh Baker zaliczył też bardzo udany sezon imprez na Ibizie i macie go piątkowo w RMF Max. My Place.

0: Anioły i demony, Tymek piątkowo-weekendowo. W ten weekendowy czas zachęcam Was także do spacerów, bo doczytałem dzisiaj, że spacer może być świetnym sposobem na wymyślanie pomysłów, bo możemy się skupić, ale zróbcie sobie może już jutro ten spacer, a nie tak teraz, jak już tak ciemno. Posłuchajcie dobrej nuty, bo za chwilę w głośniku Swedish House Mafia, Lee Kelly, moja wciąż, no jedynka, no jedna z kilku jedynek. Happiness is so sad.
1: Reklama. Teraz netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
2: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
1: Przecież to pasuje do siebie. Świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max. Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

Uwielbiamy jej muzykę, Miley Cyrus, na słynne kwiatki, Flowers. A wiecie w ogóle, że muzyka to może zmienić nasze odczuwanie czasu? Naprawdę, bo to się okazuje, że kiedy słuchamy czegoś, co naprawdę lubimy, to czas potrafi subiektywnie płynąć szybciej. Dlatego 3 minuty ulubionego numeru mogą minąć nam błyskawicznie, a 3 minuty oczekiwania na infolinii, no to już niekoniecznie. No i za chwilę Gordo, przy którym też czas leci szybciej. Wiadomo, jak lecą dobre bity, to czas zawsze ucieka za szybko. Nasze babcie już od dawna to wiedziały i przy ich muzyce też tak chyba jest. Nasza nowość w RMF Max, Mrozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem.

Dla tego jedynego Chico, DJ Goya, Jason Derulo, Mi Chico. To jest taki numer, przy którym można sobie potańczyć, ale można się także pobujać, a nawet poprzytulać, prawda? No warto, warto, bo przytulanie się z partnerem na dobranoc może znacznie poprawić nasz sen. A jak nie ma partnera, no to można się do misia przytulić do poduszki. Teraz jednak nie będziemy się przytulać, będziemy się ruszać, przynajmniej wirtualnie. Ale możecie wstać naprawdę z kanapy, jeżeli tylko możecie, słuchając jego bitu. Nasza kolejna nowość w RMF Max. Marlon Hofstadt w numerze I Like.

0: Gibbs, Kukon i Jonathan robią nam piąteczek, ty masz. A ja mam do was nowości, których jeszcze dzisiaj wam nie zagrałem, dlatego zapraszam gorąco jutro na zestawienie tygodnia na liście Hobbence w sobotę, jak już wszystko posprzątacie. Od 17:00 wielka trzydziestka i muzyczne premiery. Sprawdzajcie nowości waszych ulubionych wykonawców na rmfmax.pl. Miłego weekendu, słyszymy się jutro. Przemek Grabowski, cześć.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20:30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23:00 w TVP2.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
7: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: I po reklamie.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż drew. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

0: RMF Max.
1: RMF Max Poznań.
2: Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mili szus. Nie zmieściły do walizki się, nawracałem z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Zgubię filozofię ciebie, ząb za ząb, oko za oko. Ostatni rok.